poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

0: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
1: Ohaja.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
4: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
0: Reklama.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Witam w porannej rozmowie Radio Centrum, przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj pomówimy nieco o Europejskiej Stolicy Kultury, którą w 2029 roku będzie oczywiście Lublin. Ze mną w studiu doktor habilitowany Radosław Mącik, profesor uczelni, oraz doktor habilitowana Agnieszka Kolasa-Nowak, również profesor uczelni. Witamy w Radio Centrum.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, nieco ponad tydzień temu, 25 maja, nastąpiło oficjalne powołanie zespołu do spraw monitoringu i ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2026, w skład którego, co ważne, 6 z 9 osób to pracownicy naukowi naszej uczelni, czyli oczywiście UMCS-u. Czym jest ten zespół i po co został powołany?
3: Ten zespół jest powołany po to, żeby na bieżąco śledzić, monitorować, obserwować sam proces przygotowania i przeprowadzania Europejskiej Stolicy Kultury, ale także jest po to, żeby równolegle dostarczać ważnych informacji wszystkim tym osobom, które są zaangażowane w organizowanie Europejskiej Stolicy Kultury. W związku z tym my będziemy wytwarzać informacje, badać i dostarczać tych informacji także na bieżąco w trakcie przygotowań i w trakcie już roku 2029, choć myślę, że sporo z tych informacji trafi wcześniej, na temat tego, jak postępuje ten proces, ale także prowadzić będziemy trochę szersze badania społeczne.
2: No właśnie, i teraz nasz zespół jest zespołem interdyscyplinarnym i co prawda większość z nas to są pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale reprezentujemy co najmniej dwie dyscypliny, czyli większość to jest socjologia, jak również my z koleżanką reprezentujemy nauki o zarządzaniu i jakości. Mamy przedstawicieli środowisk pozarządowych i administracji publicznej w tym zespole. No, będziemy, myślę, blisko pracowali z zespołem organizującym.
1: UMCS jest partnerem instytucjonalnym, który zapewnia to formalne, organizacyjne ramy współpracy z Europejską Stolicą Kultury. Tutaj wymieniamy już inne osoby, inne instytucje, które znajdują się w tym zespole. Czy możemy podać jakieś konkretne nazwy?
2: To jest Lubelska Grupa Badawcza i Urząd Miasta. To są pozostali członkowie, którzy te komórki urzędu, które zajmują się kulturą, przedsiębiorczością, rozwojem gospodarczym miasta.
3: W ten sposób zakładamy, że będziemy mieli taki, stworzymy zespół, który będzie z jednej strony miał kompetencje badawcze, ale także kompetencje dotyczące tego, jak wyglądają instytucje kultury w mieście, jak działają także sektor pozarządowy i inne miejsca, w których kulturę się tworzy w mieście.
2: I tutaj dla działania zespołu bardzo ważną rzeczą jest to, że zespół i jego działania mają być niezależne od instytucji wdrażającej, prowadzącej całość tych wydarzeń, czyli od zarządzającej Europejską Stolicą Kultury, jak również od innych jednostek. I tutaj nasze usytuowanie w uniwersytecie, myślę, że będzie nam pomagało być niezależnym i patrzeć na te procesy w taki sposób, który będzie bezstronny, obiektywny, i właśnie przede wszystkim niezależny.
1: To oficjalnie powołanie nastąpiło 25 maja, ale zespół działał już dużo, dużo wcześniej, na etapie przygotowania aplikacji konkursowej Lublina. Jak wyglądała praca wtedy i co było największym wyzwaniem, aby Lublin stał się właśnie tą stolicą kultury za kilka lat?
3: Faktycznie pracujemy już w tym składzie naprawdę długo, bo pracujemy od momentu przygotowywania aplikacji, co wydaje nam się z naszego punktu widzenia oczywiście, że to jest dobry pomysł, bo współtworzyliśmy ten przynajmniej fragment aplikacji, który zakłada pomysł na monitoring i na ewaluację, i teraz będziemy mieli szansę to zrobić, wykonać. Co było wyzwaniem? Wydaje mi się, że dla nas cały czas takim wyzwaniem i zadaniem jest ta cecha programu Europejskiej Stolicy Kultury w Lublinie, która już się zawiera w jej tytule, czyli Reunion, a zatem taki pomysł, w którym mówi się o tym, że wydarzenia kulturalne mają także wpływ i oddziaływanie na mieszkańców miasta, na powrót lub też wzmocnienie silniejszych więzi, relacji społecznych i na taką kategorii, o której teraz często się mówi, jaką jest odporność społeczna.
1: Właśnie, Europejska Stolica Kultury przebiegać będzie pod hasłem Reunion. I w jaki sposób można zmierzyć tak trudne jednak rzeczy, jak relacje społeczne, integracja, poczucie wspólnoty? Jakie są narzędzia, w jaki sposób przenieść to na te mierzalne wartości?
2: Zarówno socjologowie, jak i my, no mamy już pewne doświadczenia dotyczące pomiaru tego. Musimy to ułożyć w pewne ramy teoretyczne i tutaj przede wszystkim taką podstawową ramą jest teoria zmiany społecznej. I oczekujemy, że uda nam się wychwycić ten moment zmiany. Do tego celu potrzebujemy pewnych badań punktu zerowego, punktu otwarcia, które przeprowadzimy w głównej części w roku następnym, 2027. Natomiast w tym roku będziemy zajmowali się przede wszystkim badaniami tymi związanymi z potrzebami środowisk, zarówno kultury, jak i potrzebami mieszkańców. Natomiast do tych najbardziej formalnych, startowych rzeczy dojdziemy w roku przyszłym. No i ta zmiana generalnie musi być widoczna pomiędzy różnymi pomiarami. My zakładaliśmy, że tych pomiarów będzie więcej niż dwa. Czy z punktu widzenia budżetowego uda się dotrzymać tych rzeczy, to my nie wiemy, bo niestety nikt z nas nie ma jasności co do tego, jakie będzie finansowanie przez cały ten okres, a nasze działania są zaplanowane aż do roku 2032, czyli aż do wykazania pewnych efektów, jak ten rok Europejskiej Stolicy Kultury się skończy.
1: Czyli inicjatywa jest wieloletnia. Tutaj wspomniał pan o współpracy, o mierzeniu tego, jak instytucje kultury oddziałują na miasto, jak mieszkańcy mogą się odnaleźć w Europejskiej Stolicy Kultury. I właśnie, w jaki sposób mieszkańcy, ta najważniejsza część Lublina, może wypowiedzieć się na temat tego, czego potrzebują w naszym mieście, co oczekują od Europejskiej Stolicy Kultury i w jaki sposób ich głos może być usłyszany?
3: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć z pewnością nie jesteśmy jedynym miejscem, w którym mieszkańcy mogą czy będą mogli wypowiedzieć się o swoich oczekiwaniach i potrzebach. W tym roku będziemy przeprowadzali badania dotyczące właśnie potrzeb i pewnych oczekiwań związanych z kulturą i Europejską Stolicą Kultury jako wydarzeniem, zarówno przez instytucje kultury, ale także przez mieszkańców i to w różnych kategoriach, seniorów, ale także ludzi młodych i studentów. To są te pierwsze badania i potem w kolejnych latach także będziemy pewnie poszerzali tą agendę, aż w końcu chyba najważniejsze będzie szerokie badanie w trakcie Europejskiej Stolicy Kultury, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście efekt tego roku w odczuciu mieszkańców będzie. W naszym przekonaniu, w ogóle w idei programu Europejskiej Stolicy Kultury Lubelskiej jest właśnie dotarcie do mieszkańców miasta i mieszkańcy miasta są chyba jedną z takich najważniejszych grup czy kategorii, o którą tutaj chodzi, bo oczywiście mówimy też o instytucjach kultury, mówimy o organizacjach pozarządowych, ale to mieszkańcy w różnych kategoriach, w różnych dzielnicach, bo będziemy też badać mieszkańców z różnych dzielnic Lublina. To oni będą przynajmniej dla nas bardzo ważną grupą badawczą.
1: Rok 2029 może wydawać się odległy, ale to dosłownie 3 lata, zanim Lublin stanie się Europejską Stolicą Kultury. Ale kiedy ten rok się zakończy, to jak będzie można poznać, że był to sukces, że Lublin odniósł sukces jako organizator tego wydarzenia?
2: No właśnie, powinniśmy porównać te postawy, opinie, poziom uczestnictwa w kulturze z okresem poprzedzającym to wydarzenie. I ta różnica będzie dla nas pewnym podstawowym miernikiem sukcesu lub jego braku. Natomiast pamiętajmy, że większość tych rzeczy, które zmierzymy, na nie wpływ mają również pewne czynniki zewnętrzne, których my nie kontrolujemy, i my będziemy w stanie, czy będziemy musieli starać się pewne wpływy zewnętrzne wyizolować, tak jakby też też z tego. Czyli to nie jest tak, że ta różnica będzie takim czystym wynikiem, który od razu z automatu nam się pojawi, że czegoś przybyło, czy coś się zmieniło. Owszem, takie wskaźniki nam się pojawią w badaniach, natomiast no, zawsze będzie bardzo ważny kontekst tego, co się też zdarzyło i stąd duża część naszych badań w całym tym procesie to będą badania jakościowe, gdzie my nie tylko chcemy dowiedzieć się o pewnych liczbach czy wskaźnikach, ale dowiedzieć się jak najdokładniej, jak jest to możliwe, dlaczego pewne rzeczy działają, dlaczego być może inne rzeczy nie do końca wychodzą i również najlepiej, jeśli się to uda w taki sposób, żeby móc jeszcze przed rokiem 2029 dostarczyć wskazówek decyzyjnych dla tych, którzy tym procesem zarządzają.
1: Gdybyśmy tak na koniec rozmowy mogli sformułować jedno zdanie, które zachęciłoby mieszkańców Lublina do tego, aby zainteresować się Europejską Stolicą Kultury. Co by to było?
3: W jednym zdaniu to jest chyba trudno tak powiedzieć.
1: Mogą być dwa albo trzy. Możemy zrobić wyjątek.
3: Dziękuję, ale wydaje mi się, że może tylko przypomnę, że Lublin już kiedyś starał się o Europejską Stolicę Kultury i fakt, że nareszcie tą Stolicę Kultury zdobyliśmy, jest czymś godnym odnotowania. Rozumiem, że dla wielu osób to jest dawna przeszłość, bo mówię tu głównie o młodych osobach, ale to jest nasz sukces, który dotarł do Lublina. Do Lublina wreszcie mamy Europejską Stolicę Kultury.
1: Mamy być z czego dumni i z przyszłości Lublina i z jego przyszłości. Z nami w studiu był dr habilitowany Radosław Mącik oraz dr habilitowana Agnieszka Kolasa-Nowak, a mówiliśmy o Zespole do Spraw Monitoringu i Ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury. Przypomnijmy, bo to warto podkreślać, będzie nią Lublin. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Po całość porannej rozmowy oczywiście odsyłam na serwisy podcastowe, a na kolejną zapraszam już w poniedziałek o 8.10. Do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Reklama.
0: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście!

0: Tragedia podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie są pierwsze ustalenia komisji. Podpowiemy także, jak bezproblemowo dotrzeć na pokazy Świdnik Air Show i o tym, że Piotr Filej wraca na Włości. Minęła dziewiąta, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport dotyczący katastrofy samolotu gaśniczego Dromader w Puszczy Solskiej. Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 5 maja podczas akcji gaszenia rozległego pożaru lasu na Lubelszczyźnie, w wyniku czego zginął 65-letni pilot. Według ustaleń komisji maszyna po wykonaniu kręgu rozpoznawczego nad ogniem nagle przeszła w gwałtowne nurkowanie i uderzyła w ziemię. Raport potwierdza, że pilot posiadał wszelkie wymagane, ważne uprawnienia, a samolot był w pełni zdatny do lotu. Na obecnym etapie śledztwa bezpośrednie przyczyny wypadku pozostają nieznane, a komisja nie sformułowała jeszcze zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle niezależne śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Służby badają również odrębne przyczyny samego pożaru, który objął ponad 1100 hektarów lasu i wymagał trwającej tydzień akcji gaśniczej. Pół wieku minęło jak jeden dzień. Czy warto już zacząć myśleć o życiu na emeryturze? Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje serię spotkań informacyjnych skierowanych do pracowników, którzy skończyli 50. rok życia. Działania odbywają się w ramach inicjatywy Aktywny 50+, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. O celach projektu, a także zaletach wynikających z uczestnictwa w akcji mówi Maciej Raszewski z oddziału ZUS w Lublinie.
1: Są to pracownicy, którzy już mają długi staż pracy, są bardzo doświadczeni, są tymi wiodącymi pracownikami w każdym zakładzie pracy. Jednocześnie są to osoby, którym już niewiele lat pozostało do emerytury. I z tego właśnie powodu chcemy z nimi na ten temat porozmawiać, wytłumaczyć, na czym polega system emerytalny w Polsce, od czego zależy wysokość przyszłej emerytury, na co mamy wpływ i w jaki sposób tą emeryturę zwiększyć.
0: Do tej pory z programu szkoleń skorzystało już ponad 600 mieszkańców województwa lubelskiego. Były to osoby zatrudnione m.in. w sektorze oświaty, administracji czy przetwórstwa spożywczego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie zus.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kilkadziesiąt tysięcy widzów oraz podwyższone ryzyko paraliżu komunikacyjnego to bilans wyzwań, przed jakimi staje Świdnik w związku z nadchodzącym R-Festiwalem. Organizatorzy oraz służby porządkowe

0: Już teraz apelują do uczestników zaplanowanego na 13 czerwca wydarzenia o rezygnację z dojazdu własnymi samochodami. Choć w mieście powstaną strefy płatnego i bezpłatnego postoju, liczba miejsc będzie niewystarczająca, a pojazdy zaparkowane nieprzepisowo będą odholowywane. Alternatywą ma być transport zbiorowy, w tym specjalna linia autobusowa R, kursująca z Lublina co pół godziny od godziny 14. Dodatkowo przewoźnik kolejowy Polregio wprowadził ofertę darmowego powrotu dla każdego, kto zakupi bilet jednorazowy do stacji Świdnik Miasto lub Lublin Airport. Z myślą o lokalnych mieszkańcach powstanie również dedykowany parking rowerowy zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu na teren pokazów. A już w niedzielę 7 czerwca Janowiecka Warownia zmieni się w tętniący życiem renesansowy dwór z okazji obchodów 500-lecia swojego istnienia. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 od widowiskowego wjazdu orszaków wojewody Piotra Firleja, który otworzy całodniowy bezpłatny piknik historyczny. W programie zaplanowano liczne atrakcje dla rodzin i pasjonatów przeszłości, w tym mrożące krew w żyłach pokazy walk na miecze, huczne prezentacje dawnej artylerii oraz wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie. Oprócz podziwiania dawnych rzemiosł, takich jak bicie monet czy tkactwo, goście będą mogli wziąć udział w warsztatach plecenia wianków oraz grach plebejskich dla najmłodszych. Jubileuszowy dzień pełen wrażeń zakończy się nastrojowym koncertem muzyki dawnej oraz spektakularnym pokazem Teatru Ognia po zmroku. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach inauguracji roku jubileuszowego jest całkowicie wolny.
1: Grzegorz Hunkel, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od tenisa. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem. 24-letnia Polka zagra w wielkim finale French Open. W półfinale pokonała 2-0 Dianę Schneider. Jej rywalką w walce o pierwszy wielkoszlemowy tytuł będzie rozstawiona z numerem 8 Maria Andrzejewa. Przypomnijmy, że przed turniejem Chwalińska zajmowała 114 miejsce w rankingu WTA, a same zmagania rozpoczęła od kwalifikacji. Teraz w rankingu Live awansowała na 21 lokatę. Mecz finałowy rozpocznie się w sobotę o godzinie 15. Dzisiaj poznamy rozstrzygnięcia w turnieju panów. O 14.30 na kort wyjdą Jakub Mensik i Aleksander Zverev. Na 19 zaplanowano mecz dwóch Włochów. Matteo Arnaldi powalczy z Flavio Cobolim. Przejdźmy do piłki nożnej. Trwają serie spotkań towarzyskich przed rozpoczynającymi się w przyszły czwartek Mistrzostwami Świata. Z ciekawszych wyników wczorajszych spotkań mamy na przykład porażkę Francji z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2, czy remis Hiszpanii z Irakiem 1-1. Oprócz tego Szwecja zremisowała z Grecją 2-2, a Iran pokonał Mali 2-0. Dzisiaj między innymi kibice zobaczą pojedynek Węgier z Finlandią, Słowacji z Czarnogórą czy Meksyku z Serbią. Mecz otwarcia mundialu już za tydzień w czwartek o godzinie 21, gdzie zmierzą się reprezentanci Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Na koniec Formuła 1. Już dzisiaj rozpoczniemy kolejny weekend wyścigowy w Formule 1. Przed kierowcami zmagania na torze w Monako. O 13.30 pierwszy trening, drugi o 17.00. Wśród faworytów wymieniani są kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton oraz kierowcy McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri. Dla ekipy z Woking Grand Prix w Monte Carlo będzie wyścigiem numer 1000 w Formule 1. Kwalifikacje rozpoczną się o 16.00 w sobotę, a wyścig główny w niedzielę o 15.00.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Akademickie
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Witajcie słuchacze i słuchaczki, a właściwie słuchaczki i słuchacze. Oto i wiosna, i coraz bliżej lato. Wakacje, które przed nami, to czas podróży. Niektórzy z Was na pewno byli już w Grecji. Ale spokojnie, ci co nie byli, a byli w Turcji, też tym razem będą zadowoleni. Stąd właśnie pochodzi bowiem nasz przepis. Pomysł na coś lekkiego, na deser lub przekąskę. Naszym bohaterem będzie ciasto filo. Nazwa ciasta filo, czyli filo pastry, pochodzi z języka greckiego, w którym filo oznacza liść. To bardzo cienkie ciasto zrobione z mąki, wody i odrobiny oleju. Nazwa jest grecka, lecz sama technika jej wykonania pochodzi z Turcji. To ciasto jest często mylone z ciastem francuskim. W przeciwieństwie do ciasta francuskiego, w którym głównym tłuszczem jest masło, tu wykorzystywana jest oliwa i ciepła woda, którą nadają ciastu elastyczność. No właśnie Turcja, już wspomniana, to wielu kraj, który Was kojarzy z baklawą, takim słodkim deserem, który właśnie robi się na bazie ciasta filo. To ciasto jest przyrządzane z mąki białej, pszenicznej, więc jest z węglowodanami obciążającymi system insulinowy. Ale ma za to dość umiarkowaną ilość białka, cukrów i błonnika spożywczego. Ma w sobie witaminy z grupy B, B1, B2, B3 i B6 oraz B9, a także minerały jak mangan, selen, sód i żelazo. Ciasto filo można zrobić w domu, ale jest to tak naprawdę nieco skomplikowane i na to Was nie namawiam. Chętnych odsyłam do internetu bądź książek kucharskich. Ja w tym przypadku posłużyłem się gotowcem z marketu. Więc dość gadania, do roboty. Oto składniki. Konieczna klasyczna forma do mafinek, taka na 12 babeczek, pędzel do smarowania, najlepiej silikonowy, 4-5 arkuszy ciasta filo, 1/4 kostki masła, pół szklanki ciepłej wody, 300 ml mleka, 4 żółtka, 150 g mąki pszennej, 150 g mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru, 1 łyżeczka sosu waniliowego lub laska wanilii, a to już wedle uznania. Owoce, które użyłem, to o tej porze albo borówka amerykańska, albo mrożone ananasy lub wiśnie. A jak to robimy? Arkusze filo składamy na stole, blacie i tniemy ostrym nożem lub nożyczkami na pasy i te pasy na 3 części. Tak, aby powstały kwadraty o boku mniej więcej 10 na 12 cm. Smarujemy foremki pędzlem rozpuszczonym masłem połączonym z ciepłą wodą, a następnie to samo robimy z każdym kawałkiem ciasta, układając jeden na drugim po przekątnej po 3 lub 4 sztuki i od razu wkładamy taki pakiecik do foremki, lekko go uciskając. Podgrzewamy mleko, do żółtek dodajemy cukier i ucieramy do białości. Dodajemy, mieszając mąkę, dodajemy aromat, a następnie mocno ciepłe, ale nie wrzące mleko i po wymieszaniu ponownie przelewamy do garnka, zagotowujemy mieszając do zgęstnienia. Można na koniec dodać łyżeczkę masła. Krem powinien mieć konsystencję budyniu. Oczywiście można ten krem zastąpić każdym innym, na przykład serek mascarpone połączony z klasycznym budyniem i odrobiną mleka, wariantowo mleka kokosowego i szczyptą kardamonu. Nakładamy łyżką do wyłożonych ciastem filo foremek po około 1,5 łyżki kremu. Piekarnik rozgrzany do temperatury 170 stopni, czas pieczenia około 10-15 minut, góra-dół bez termoobiegu. I obserwujemy, kiedy ciasto zacznie się mocno złocić. Po lekkim ostudzeniu dekorujemy na wierzchu owocami. Może być też dodatkowo cukier puder lub bita śmietana. Serwujemy z niesłodzonym espresso. A dla tych, co nie lubią na słodko, proponuję upiec nasze foremki z ciasta i po ustudzeniu nafaszerować pastą z mascarpone, koperku, chrzanu i białego pieprzu oraz trawy cytrynowej lub rozmarynu i na wierzchu położyć kawałeczek wędzonego łososia. Przekąska i przystawka będzie też pycha. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: W Lubelskim startuje weekend pełen jubileuszy, kulinarnych podróży w czasie i wielkich emocji. Zdradzimy, w którym dworze spróbujecie legendarnych kresowych smaków oraz dlaczego w niedzielę trzeba będzie pilnować portfela. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej a placówkami oświaty wkracza w wiek pełnoletności. Ich współpraca trwa już 18 lat. Już jutro w dużej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Chatka Żaka odbędzie się czwarta odsłona Ogólnopolskiego Forum Szkół Partnerskich UMCS. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 11:00, stanowi element podziękowań skierowanych do 170 szkół z 9 województw w Polsce.
1: Forum jest takim rocznym podsumowaniem współpracy ze szkołami, które należą do programu szkół partnerskich UMCS. Są to zarówno szkoły średnie, jak i szkoły podstawowe, które przez cały rok akademicki odwiedzają nas i uczestniczą w przygotowanym programie, bardzo bogatym, bo mamy kilkaset warsztatów, laboratoriów, wykładów.
0: Mówi Barbara Uliasz z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Warto zauważyć, że corocznie w ramach programu około 6 tysięcy uczniów może doświadczyć nauki w wydaniu akademickim dostosowanym do percepcji młodych osób. Podczas tegorocznej edycji zainteresowani wezmą udział m.in. w pokazie iluzjonistycznym, czy chociażby wysłuchają wywiadu z profesor Tomasza Knopika zatytułowanemu Geografia szczęścia w poszukiwaniu recepty na dobre życie.
1: Ponadto 12 stoisk wydziałów UMCS, na których reprezentanci poszczególnych wydziałów będą popularyzować naukę i te osiągnięcia, które są charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, dziedzin naukowych. Jednostki centralne, takie jak American Corner, jak Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawią też to, czym się zajmują.
0: Dodaje Barbara Uliasz. Co więcej, wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety z materiałami informacyjnymi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przez żołądek można dotrzeć do serca i do podświadomości. Festiwal kulinarny przeniesie zainteresowanych w staropolskie klimaty. Już dzisiaj w Jakubowicach Końskich odbędzie się ogólnopolski turniej kuchni kresowej dworu Anna. To 18. edycja wydarzenia, podczas którego miłośnicy tradycyjnej kuchni wspólnie smakują legendarnych potraw. Do tej pory w jury konkursowym zasiadały postaci polskiej gastronomii, m.in. Robert Makłowicz oraz Magda Gessler, jak również międzynarodowi szefowi kuchni tacy jak Kurt Scheller. Inicjatywa łączy zarówno odkrywanie klasycznych przysmaków z promocją regionu. Warto dodać, że w ubiegłych latach wydarzenia obfitowały w atrakcje kulturalne, takie jak koncerty muzyczne czy pokazy szlacheckich strojów z ubiegłych wieków. A już w najbliższą niedzielę lubelski skansen zaprasza na podróż w czasie. Muzeum Wsi Lubelskiej zamieni się w tętniący życiem przedwojenny jarmark koński. W godzinach od 11:45 do 14:00 w sektorze Miasteczko odbędzie się barwna inscenizacja, która przeniesie zwiedzających w lata 20. i 30. XX wieku. Na odwiedzających czekać będą pokazy dawnego handlu z udziałem aktorów wcielających się w historyczne postacie. Od miejscowych gospodarzy i weterynarzy przez eleganckie dziedziczki aż po przedwojenny półświat.

0: Kieszonkowców i pilnującego porządku policjanta. Widzowie zobaczą na żywo tradycyjne targowanie, pokazy sprawności i siły zwierząt oraz dowiedzą się, na czym polega słynna licytacja na Dyszlu. Całość wydarzenia ubarwi muzyka ludowa w wykonaniu kapeli Swojscy z Lublina. O regionalne przysmaki zadbają koła gospodyń wiejskich, a chętni gości, zwłaszcza ci w strojach z epok, będą mogli dać się wciągnąć w wir jarmarcznych wydarzeń. Dzisiaj w Lublinie upłynie pod znakiem parnej aury, a termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 24 stopni. Choć przed południem przeważać będą gęste zachmurzenie z przelotnymi opadami, prawdziwa zmiana pogody nadejdzie w drugiej połowie dnia. Po południu i wieczorem nad miastem mogą przetoczyć się gwałtowne burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak co piątek o 10.30 czas na nieco ekonomii. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj po raz kolejny zagłębimy się w tematykę sztucznej inteligencji, oczywiście w ujęciu ekonomicznym. Z nami w studiu dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście zabiera ludziom pracę, czy raczej zmienia sposób jej wykonywania?
2: Przede wszystkim te drugie na to wpływa najbardziej. Są oczywiście miejsca pracy, zadania wykonywane na miejscach pracy, które są zastępowane. Natomiast skala tego zjawiska nie jest tak duża, jak może się wydawać z szumu medialnego. Jak badacze patrzą na stanowisko pracy, to tam są zadania takie rutynowe, powtarzalne. I one mogą być zastępowane przez nowoczesne technologie, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz zadania niestandardowe, kreatywne, zmieniające się, które trudno zastąpić w ten sposób. I no, kwestia jest taka, jaką mamy proporcję tych zadań na stanowiskach pracy. OECD robi takie badanie, próbując wskazywać odsetek miejsc najbardziej zagrożonych. I nawet ta 1/3 miejsc pracy, którą wskazuje w Polsce właśnie, ta 1/3 miejsc pracy jest jakby narażona, jest pod silnym wpływem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, to i tak to jest od 20 do 30% zadań wykonywanych na tym miejscu pracy.
1: Spotkałem się z takim wnioskiem, że sztuczna inteligencja nie zagraża właśnie osobom na stanowiskach niskopłatnych, tylko właśnie uderza bardziej w tą średnią grupę, która zarabia średnio, wykonuje te średnio płatne prace. Ile w tym jest prawdy?
2: Tak wskazują dotychczasowe badania od lat 90., 2000 i później, jeśli chodzi o wpływ postępu technologicznego na rynek pracy. No, dlaczego tak się dzieje? Bo przede wszystkim nowe technologie, innowacje zastępują zadania człowieka właśnie w zakresie zadań rutynowych. I okazuje się, że jak mamy przekrój zatrudnienia według płac, to najwięcej prac rutynowych jest właśnie w środku rozkładu płac. Tam są na przykład prace biurowe. Jest wiele zadań niskopłatnych, opartych na przykład na pracy ludzkiej, na kontaktach z drugim człowiekiem i to są zadania, które są trudne do zastąpienia przez nowe technologie i one są bardziej odporne. Natomiast są też prace, zadania na drugim skraju płac, gdzie te płace są bardzo wysokie i tam rzeczywiście są wymagane bardzo wysokie kompetencje, często nieszablonowe, niestandardowe myślenie, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji i tam też trudno zastąpić pracę jakimiś algorytmami. Natomiast właśnie te stanowiska pracy w środku rozkładu płac są bardziej rutynowe.
1: Wiele osób, bojąc się o miejsca pracy, może zadawać sobie pytanie, skoro moje stanowisko biurowe będzie zastąpione przez sztuczną inteligencję, no to może warto nauczyć się praktycznego zawodu, czyli na przykład zostanę hydraulikiem, pójdę do branży budowlanej, bo tam zawsze będzie potrzebny człowiek, specjalista, fachowiec, który przyjdzie, naprawi i zrobi to dobrze. Czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy znów ślepa uliczka i nagle okaże się, że mamy nadpodaż hydraulików?
2: To jest troszeczkę taki lęk, który podbijają w przekazie medialnym zarządzający wielkimi firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Takie nagłówki, żeby się przekwalifikować i zostać hydraulikiem, to można było już poczytać właśnie z ich ust. Tylko, że to nie ma wiele wspólnego z prawdą. Trochę ma, trochę nie ma. Rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie zmieniać te miejsca pracy. Natomiast tym ojcom chrzestnym AI brakuje jakby kilku, w ich narracji jest kilka braków. Po pierwsze, oni nie dostrzegają tego, że jeżeli firma wdraża AI, to nie jest tylko efekt zastąpienia pracowników technologią, ale przede wszystkim trzeba postawić na to, żeby ci pracownicy umieli współpracować z technologią, a więc to nie tyle zastępuje miejsce pracy, co silniej zmienia miejsce pracy. I wymaga też jakichś zmian kompetencyjnych i otwartości na te zmiany kompetencyjne. Natomiast oni też, nie oszukujmy się, działają w interesie swoich spółek i im więcej szumu wokół sztucznej inteligencji, im więcej też trochę lęków o to, ile ona potrafi i jak ona zupełnie zmieni świat, tym wyższa jest kapitalizacja ich spółek i tym wyższe są ich zyski, więc musimy brać bardzo ostrożnie to, co oni mówią. Natomiast myślę, że ja bym rekomendował, aby nie przekwalifikowywać się zupełnie, tylko popatrzeć na swoje stanowisko pracy i nauczyć się, jak najlepiej wykorzystywać te nowe narzędzia, które są wprowadzane, jak najlepiej z nimi współpracować i jak w ten sposób zwiększyć produktywność swoją, swojego miejsca pracy, swojego działu i swojej firmy. Poza tym, wbrew temu, co mówią właśnie ojcowie chrzestni AI, większość firm, które wdraża i wdrożyło sztuczną inteligencję, czy to w przemyśle, czy to w finansach, wcale nie zmniejszyło zatrudnienia. A część z nich nawet zwiększyło zatrudnienie netto.
1: W przestrzeni publicznej pojawiały się też takie, trudno powiedzieć, optymistyczne głosy, że człowiek zawsze znajdzie miejsce pracy, bo będzie tańszy niż maszyna. Ja w tym jest prawdę.
2: To zależy od zadań wykonywanych. I to jest, ale to jest, myślę, bardzo celna uwaga, bo też w tym przekazie medialnym próbuje się nam powiedzieć tak, jeżeli twoja praca może być zastąpiona przez narzędzie, przez nową technologię, przez robota, przez narzędzie sztucznej inteligencji, to tak się stanie. Nie, z perspektywy ekonomicznej to się stanie dopiero wtedy, kiedy praca maszyny, technologii będzie tańsza. To jest duży znak zapytania. Czy robot Optimusa, który tutaj, robot Muska, Optimus, czy on jest w stanie wykonywać wiele zadań taniej? On może osiągać poziom człowieka w wykonywaniu wielu zadań, ale czy on to zrobi taniej?
1: To może, zbliżając się ku końcowi rozmowy, nadajmy jej troszeczkę bardziej pozytywny ton. A co, gdyby przyjąć taki scenariusz, że sztuczna inteligencja integruje się już z naszym życiem, potrafimy komunikować się z maszyną i sprawia to, że nasz tydzień pracy wynosi 3-4 dni robocze i mamy 2 razy wyższą pensję. Jest to osiągalne w jakkolwiek dającej się przewidzieć w przyszłości, czy niekoniecznie?
2: Z jednej strony noblista, który się zajmuje rynkiem pracy, Christopher Pissarides z London School of Economics, właśnie twierdzi tak, że im więcej on bada sztuczną inteligencję, im więcej on ją poznaje, im bardziej, tym jest większym optymistą co do zmian na rynku pracy. I on właśnie mówi, że skracanie czasu pracy jest jakąś perspektywiczną korzyścią z tego procesu, w którym jesteśmy. Natomiast przede wszystkim to, jakie będą korzyści dla różnych pracowników, też zależy od tego, jak będą dzielone korzyści związane ze wzrostem produktywności dzięki nowym technologiom. I wspomniał Pan o polaryzacji, że miejsca pracy w środku rozkładu płac często cierpią najbardziej, jakby są najbardziej podatne na wpływ postępu technologicznego. I to jest też pytanie o to, czy my jako system gospodarczy, jako społeczeństwo będziemy w stanie zapewnić taką dystrybucję tych korzyści, żeby te korzyści, które teraz odnoszą kadra zarządzająca największych firm, żeby one były rzeczywiście dzielone i mówiąc, skapywały. Tak, jest taka teoria skapywania w ekonomii, żeby one rzeczywiście skapywały na pracowników na przykład średniego szczebla, na pracowników średniego szczebla zarządzania. Tutaj jest spory znak zapytania i to też zależy od tak naprawdę tego, w jakim kraju się znajdujemy, bo gospodarki krajów europejskich są dużo lepsze, sprawniejsze w dystrybucji niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta koncentracja bogactwa w rękach najbogatszych jest bardzo, bardzo silna.
1: Jedno jest pewne, jakkolwiek te zmiany nie będą przebiegać, duża część z nas będzie ich bezpośrednimi świadkami. Doktor Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, był moim i waszym gościem. Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na kolejny odcinek Klasza Ekonomicznego zapraszam już za tydzień, a ja życzę jak zwykle udanego weekendu i do usłyszenia niedługo.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Autopromocja.
4: To całkiem urocze.
5: Co jest urocze?
4: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
6: Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja.
7: Centrum.
8: Najwięcej rokowiście!

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta,

0: Autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Rosja.
1: Ohayo.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
4: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jeremickie, Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

0: Finger 11 na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli numer Blue Sky Mystery. A już teraz jest pora, aby rozwikłać zagadki informacyjne. Godzina 15 na naszych zegarach, dlatego zaczynamy już teraz wydarzenia na 98.2 FM.
1: Polregio zwiększa ilość kursów. O tym za chwilę. Powiemy też o konkursie promującym pomoc seniorom, a także letniej szkole tradycji w Lublinie.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż i nie martwić się o brak połączeń. Pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą. Nadchodzą zmiany w rozkładzie pociągów regionalnych na okres wakacyjny. Już od 14 czerwca osoby podróżujące kolejami Polregio skorzystają z pierwszych dodatkowych kursów. Najwięcej modyfikacji pojawi się pod koniec czerwca, wtedy też zwiększy się ilość przejazdów z Lublina, między innymi na Roztocze, Polesie czy do Bełżca. Warto zaznaczyć, że powrócą również sezonowe połączenia na trasie Chełm-Włodawa oraz Zamość Rzeszów. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie polregio.pl.

0: W Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin na ulicy Leszczyńskiego 23. Szczegółowe wymagania oraz kryteria konkursowe dostępne są na stronie lublin.eu.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna Letnia Szkoła Tradycji w Lublinie, która właśnie otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20 urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia, upłynie pod hasłem Dzieci i Dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Właśnie wystartowały zapisy na prestiżową Letnią Szkołę Tradycji. Intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, które chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom. Podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
2: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi, albo warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
1: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych, obejmujących m.in. tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się ekspertki i praktyczki Paula Kinaszewska, Marta Urban-Burdalska, Iga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
2: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi. Na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
1: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora.
3: A co się dzieje za naszymi oknami? No, nie jest kolorowo. Znaczy jest kolorowo trochę, bo jest słonecznie, ale co najważniejsze i co też chyba najgorsze, jest duszno. 24 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Nie, 1012 hektopaskali. Na ten moment dodam tylko, że deszcz, no jest spora szansa na opady mniej więcej w godzinach już bardziej wieczornych. Biometr na ten moment jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
5: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
4: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
9: Tu Radio Centrum.
10: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
11: Najwięcej roka w mieście.
3: 5 minut po godzinie 15. Piątek, 5 też i czerwca. Wypada się oczywiście przywitać ze słuchaczami. Jakub Gryz z tej strony i dziś mam okazję poprowadzić audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli taka mała, krótka, ale na pewno świetna audycja muzycznie w środku tego, co dla niektórych, długiego weekendu. Zaczynamy, jak zawsze, z przytupem, czyli Bon Jovi, Living on a Prayer.

Nieśmiertelne Audioslave na antenie Radia Centrum, czyli kawałek Like a Stone, 14 minut po godzinie 15, a ja od razu przyznam naszym słuchaczom, że oczywiście temat ostatniej sceny w Centrum w tym sezonie nie przepadł jak kamień w wodę, dlatego też i rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję od konkursu. Konkursu nas, no oczywiście, scena w Centrum, ale kiedy i co? Już wam mówię, drodzy słuchacze, otóż ostatnia scena odbędzie się 18 czerwca o godzinie 19, klasycznie na małej sali widowiskowej Chatki Żaka, więc już niebawem, bo niemal za równo 2 tygodnie. Ale druga, ta chyba najważniejsza kwestia, czyli muzyczna. Kto zagra? Zagra zespół Damask, czyli projekt no naprawdę świeży, bo powstał jeszcze w 2025 roku w Trójmieście. No i zespół ten zadebiutował krążkiem Free Time Stan i muzyka ich to klimaty oldschoolowego heavy metalu, trochę okult rocka, no i też to taka muzyka łącząca Alice Coopera z formacją King Diamond. No i drodzy słuchacze, jeżeli chcecie wybrać się na ten koncert, no to gorąco was zachęcam do udziału w naszym dzisiejszym konkursie. Konkurs, który w sumie będzie odnosił się do nazwy zespołu, a mianowicie napiszcie do nas pod numer 515-515-982, czym jest Adamaszek. Napiszcie swoje odpowiedzi pod numer 515-515-982. Przypominam, do zgarnięcia bilety na scenę w Centrum i koncert zespołu Damask. Czekamy na wasze odpowiedzi, a w międzyczasie zespół Dogstar All In Now już teraz na 98.2 FM.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2009 roku Dominika Tyckarpińska zaprojektowała monetę kolekcjonerską wyemitowaną z okazji stulecia powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I to jest pretekst dla mnie do poopowiadania, pozastanawiania się nad historią nie tyle samego TOPR-u, który jest instytucją bez wątpienia godną podziwu. To zaangażowanie ludzi, ratowników, taterników, pilotów, śmigłowców, lekarzy, którzy bez względu na pogodę, na porę dnia i porę roku spieszą na pomoc potrzebującym w górach, ale to jest pretekst do pozastanawiania się nad niezwykłą karierą, jaką w Polsce zrobiły Tatry. Jak popatrzymy na współczesną mapę Polski, no to nie jest wielkie pasmo górskie. 1/3 pasma Tatr znajduje się na terenie Polski, pozostałe 2/3 to jest Słowacja. Nie Czechy, proszę Państwa, tylko Słowacja. Tatry są słowackie, a nie czeskie. A niezwykła kariera Tatr i Zakopanego sięga wieku XIX. Zakopane powstało najprawdopodobniej wcześniej. Zaginiony przywilej lokacyjny wydał podobno Stefan Batory. Jednak tak naprawdę dopiero połowa wieku XIX, kiedy Tytus Chałubiński odkrył Zakopane, zachwycił się Zakopanem, zachwycił się góralami, krajobrazami, a przede wszystkim klimatem, to jest ten moment, kiedy Zakopane zaczyna się rozwijać. Staje się ośrodkiem klimatycznym. To Chałubiński wypromował ten walor zdrowotny Zakopanego. W 1876 roku powstaje Towarzystwo Tatrzańskie. Bynajmniej nie z mieszkańców Zakopanego, ale z tej inteligencji, która tam przyjeżdża, żeby zażywać wypoczynku, świeżego powietrza i tych walorów zdrowotnych. W 1886 roku Zakopane uzyskuje status uzdrowiska. Samo Zakopane, dobra zakopiańskie, dobra tatrzańskie, były od początku XIX wieku własnością węgierskiej rodziny Homolaksów. Sprzedali te dobra w 1869 roku dwójce Niemców, Eichbornowi i Pelcowi, którzy bynajmniej nie zachwycali się urokami i pejzażami tatrzańskimi, bynajmniej nie odkrywali nowych dróg na najwyższe szczyty, a po prostu postanowili wykorzystać to, co się da gospodarczo. A co się dało wykorzystać gospodarczo? A rudy żelaza. Już pod koniec XVIII wieku w Kuźnicach, jak mówiono wówczas, w Kuźnicach Hamerskich, czyli dzisiejszych Kuźnicach, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki na Kasprowy Wierch, rozpoczęła działalność Huta Żelaza. Rudy pochodziły z jaworzyny łuszczkowej, jak wówczas mówiono. Ci z Państwa, którzy z Kuźnic szli do Murowańca doliną Jaworzynki, wiedzą, gdzie znajduje się to miejsce, ale rudy wydobywano również w Dolinie Kościeliskiej, w Dolinie Lejowej, w Dolinie Chochołowskiej. Dzisiejszą ścieżką pod Reglami, która wzięła się z trasy dowożenia rudy do Kuźnic, rudę tą do Kuźnic dowożono. Żeby rudę wytapiać i otrzymywać żelazo, to potrzebny jest opał. W tym celu Eichborn i Pelc rozpoczęli wycinkę lasów. W Reglu Dolnym tych lasów mieszanych przede wszystkim chodziło im o buk. Państwo się zapewne zdziwią, bo ci wszyscy, którzy odwiedzają Tatry, wiedzą, że lasy w Tatrach to są świerki, a nie lasy mieszane. No właśnie dlatego, że w XIX wieku dość dokładnie zostały te lasy przetrzebione i wycięte. Walcownia i gwoździownia pracowały napędzane kołami wodnymi zamocowanymi w potoku Bystra. Kuźnice funkcjonowały ze zmiennym szczęściem, ale dość szybko okazało się, że mimo, że w połowie XIX wieku produkowały 500 ton surówki żelaznej i 700 ton żelaza sztabowego, rudy się kończą, drewna nie ma, a Pelc i Eichborn stanęli u progu upadłości. W 1888 roku uruchomiono przetarg na sprzedaż dóbr tatrzańskich, dóbr zakopiańskich wraz z Kuźnicami. Do przetargu tego stanęło dwóch oferentów, książę Hohenlohe i przemysłowiec Goldfinger. Hohenlohe od razu deklarował, że zamknie Zakopane, doprowadzi do ograniczenia turystów. On tu chce założyć swoje dobra, tu polować, sam korzystać z tego. Przetarg został unieważniony i w drugiej licytacji dobra zakopiańskie szczęśliwie dla Polski kupił Władysław Hrabia-Zamoyski. Zamojski. Od 1889 roku stał się właścicielem tych dóbr, stworzył tam państwo zakopiańskie i zaczął Zakopane rozwijać. Rozwijać od strony infrastrukturalnej, ale też od strony przemysłowej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: pół do 16 na zegarach, a za nami zespół Black Radio i kawałek Planety. A czy ja mam czarno? Czy czarno widzę w ogóle na naszych ulicach? O tak powiem. No właśnie, zaskakująco nie. Jest dosyć spokojnie, muszę przyznać, drodzy słuchacze. Aczkolwiek największe problemy z przejazdem napotkacie, jeżeli chodzi o drogę w stronę samego centrum miasta. Lubomelska stoi, z tego co widzę, w stronę krakowskiego przedmieścia. Podobnie jest w Alejach Rasławickich. Możecie sobie na ten moment również postać na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Głęboką oraz Narutowicza. Klasyczek, czyli Wolska i Fabryczna, i widzę, że też mały problem z przejazdem napotkacie na ulicy Krochmalnej w stronę Nadbystrzyckiej oraz w stronę Jana Pawła II, ale poza tym jest spokój na naszych ulicach, ale oczywiście mogę się mylić i możecie mnie poprawić, wysyłając swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
4: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
5: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

trochę blusowo się zrobiło tutaj na antenie Radia Centrum. T-Love i ponura żniwiarka jeszcze w naszych głośnikach, a ja mam ponure informacje dla kierowców, bo szykują się znowu problemy z przejazdem, a konkretnie zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Placu Zamkowego od 8 do 15 czerwca, więc przez cały następny tydzień. A z jakiej okazji? No w związku z turniejem, to nie byle jakim, Mistrzostw Polski w squashu. No i na czas trwania wydarzenia wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Kierowcy będą mogli poruszać się od strony ulicy Kowalskiej i Podwala w kierunku Alei Tysiąclecia. No i też to oznacza, że nie będzie możliwy przejazd przez Plac Zamkowy od strony Alei Tysiąclecia. Klasyk właściwie. Zawsze muszą być problemy w tamtych okolicach. To informacje ponure dla naszych kierowców, a my robimy w sumie, możemy zacząć odliczanie do owych Mistrzostw Polski. The Final Countdown i Europe już teraz.

nowość w Radiu Centrum, czyli zespół The Amazons i kawałek Blood on the Bone. No i też nowymi informacjami jesteśmy zalewani przez organizatorów Poland Rock Festiwalu. Poznaliśmy kolejne zespoły, które zagrają na owym wydarzeniu. Polskie, warto dodać oczywiście. No i tu są dwie propozycje. Pierwsza propozycja to jest Trupa Trupa. No jeden z najciekawszych zespołów alternatywnych, jeżeli chodzi o nasz kraj, których ostatnia epka Murders, no trzeba przyznać, że pozmiatała. I to jest przyznać dosyć propozycja kontrastująca z drugim zespołem. Mowa tutaj o formacji Łzy. No i gdy się czyta takie nagłoszenia, to rzeczywiście łzy aż spływają po policzku, ale szczęścia. Ja przypominam też, że Poland Rock Festival odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na lądowisku Czaplinek Broczyno.

Misfits, oczywiście kawałek Last Caress na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my powiemy sobie trochę o rzeczach związanych w sumie z tym, co się działo wczoraj, bo jak dobrze wiemy, większość Polski niedawno otrzymała dyspensę od Kościoła na grille po Bożym Ciele, no i jak się pojawiła później informacja, część osób za bardzo sobie pozwoliła właśnie w ramach tego Bożego Ciała. Otóż ruszamy w stronę naszych okolic, czyli w stronę Radzynia Podlaskiego, gdzie ostatnio policjanci, zabezpieczając procesy z okazji Bożego Ciała, zatrzymali 52-letniego kierowcę. Kierowcę, który, jak później się okazało, no, w wydychanym powietrzu miał prawie 3 promile alkoholu. To jest niesamowite, że można mieć w ogóle takiej ilości w sobie. Ale ja po prostu powiem tyle. Wszystko z umiarem, drodzy słuchacze. A my usłyszymy się już za niecałe 3 minuty po godzinie 16.

0: A to był zespół Fries i kawałek Death From Above. Na zegarach mamy już równo 16, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia.
1: Znamy weekendowe ceny paliw, o tym za chwilę. Powiemy także o atrakcjach podczas Nocy Kultury oraz o zbliżającej się konferencji IT Unplugged.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Wzrosną koszty na stacjach benzynowych. Kierowcy sięgną głębiej do portfeli. Wedle obwieszczenia opublikowanego przez Ministerstwo Energii, w weekend za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, co stanowi podwyżkę o 6 groszy. Z kolei cena PB98 wzrośnie o 11 groszy i będzie wynosić 6 zł i 63 grosze. Za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, co stanowi wzrost o 8 groszy w porównaniu do piątku. Warto dodać, że zgodnie z decyzją rządu, obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa mają obowiązywać do 15 czerwca bieżącego roku. Lublin nie zaśnie do białego rana. Zbliża się kultowy festiwal. W nocy z 6 na 7 czerwca odbędzie się Noc Kultury. Większość wydarzeń będzie miała miejsce w rejonie Starego Miasta, zaś na zainteresowanych czekają m.in. pokazy taneczne na Placu Litewskim, koncerty rapowe na scenie Browaru Perła czy instalacje artystyczne w okolicach Placu Rybnego. Warto zauważyć, że to jedynie część spośród kilkuset atrakcji artystycznych, jakie zostaną zaprezentowane. Festiwal zakończy się

0: regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
1: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Seliga oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
0: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję Business Speed Dating oraz kameralne spotkania z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia itunplugged.com.
2: ZUS rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1 000 000 użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest mZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
3: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
2: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszy ciąg cyfryzacji i ułatwiania skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie załatwiania własnych spraw bez wizyty w publicznych placówkach.
4: A co się dzieje za naszymi oknami? Jedno słowo – duchota. A natomiast na termometrach mamy 24 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Biometr stabilnie jest umiarkowany i podobnie z jakością powietrza, bo ta na ten moment jest dobra.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej loka w mieście!
4: No i przypominam o tym, żeby się nawadniać oczywiście. 4 minuty po godzinie 16 zaczynamy drugą część audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakob Gry z tej strony, a w naszych głośnikach Bruce Springsteen.

to kawałek o tym, że Edyta Bartosiewicz chyba zapomniała swojego imienia. Jenny na 98.2 FM, 12 minut po godzinie 16. Wracamy do tematu naszego dzisiejszego konkursu. Drodzy słuchacze, mamy dla Was przygotowane wejściówki na ostatni koncert Sceny w Centrum w tym sezonie, już 18 czerwca, czyli zarówno 2 tygodnie. O godzinie 19 na Małej Sali Dybskowej Hatki Żaka, klasycznie w sumie można powiedzieć, zagra dla nas formacja Damask prosto z Trójmiasta. No i to jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach ciężkiego metalu, rocka, okultystycznego można powiedzieć, no i klimaty nawiązujące do Alice'a Coopera oraz King Diamond. Drodzy słuchacze, przypominam też nasze pytanie konkursowe. Jeżeli chcecie zgarnąć wejściówki, no to piszcie do nas pod numer 515-515-982. Czym jest Atamaszek? Czekamy na Wasze odpowiedzi, a w międzyczasie, żeby Was popchnąć do udziału w naszym konkursie, zagrałem w tym muzykę od Damask. Hurra, już teraz!

zespół Tiger Cub na 982 FM Magic Strip. No i drodzy słuchacze, mam nadzieję, że nikt z Was nie przysypia, bo już za niecałe 20 minut ruszamy w stronę kraju kwitnącej wiśni, a przynajmniej klimatów związanych z Japonią. W imieniu Oli Baranowskiej zapraszam już Was na dzisiejszą wywiadówkę, bo o godzinie 16.40 usłyszymy rozmowę z Maciejem Drewniakiem, Marilą Tymochowicz oraz Małgorzatą Siedlaczek, czyli kuratorami wystawy Czas Samurajów. No, rozmowa oczywiście o tytułowych samurajach, ale również o poezji, literaturze czy też kaligrafii. No do tego, drodzy słuchacze, musicie zostać z nami.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: i dobiliśmy do półmetkę naszej dzisiejszej audycji. A co za tym idzie, z tej okazji sprawdzimy sobie przegląd informacji drogowych. Co się dzieje na naszych ulicach? No przyznam, że niewiele, wszyscy chyba się leżą sobie po prostu w domu, a jeżeli chodzi o pozostałych kierowców, no to przyznam tak, małe problemy z przejazdem napotkacie w Alejach Racławickich w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę Krakowskiego Przedmieścia, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, na ulicy Głębokiej w stronę Filaretów, no i wracamy w sumie do tej Alei Kraśnickiej, możemy też napotkać problemy z przejazdem na skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, a tak poza tym nic się nie dzieje. Oczywiście dalej możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. To całkiem urocze.
2: Co jest urocze?
1: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
3: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. No i dzisiaj temat dość ciekawy poruszymy, bo za ostrzem samurajskiego miecza kryła się nie tylko siła wojownika, ale także dusza artysty, człowieka wychowanego w świecie poezji, kaligrafii, no i honoru. Jak czytamy na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie, samuraj miał być kimś znacznie więcej niż tylko wojownikiem. Musiał wyróżniać się kulturą i wykształceniem. Ze mną w studiu są Maciej Drewniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mariola Tymochowicz.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Małgorzata Siedlaczek.
4: Dzień dobry.
1: No i nieco o tych samurajach porozmawiamy, no bo w kontekście wystawy, która już się dzieje na zamku, czyli w Muzeum Narodowym w Lublinie, więc może zacznijmy od tego, czym ta wystawa jest. Może dwa słowa o samej wystawie, żebyśmy wiedzieli, jak w ogóle wejść w ten temat tych samurajów.
4: Wystawa jest bardzo obszerna, dlatego że staraliśmy się tutaj pokazać właśnie te dwa oblicze samuraja. Myślę, że w takiej powszechnej popkulturze ten samuraj jest znany przede wszystkim z tej swojej strony militarnej, czyli właśnie jako wojownik. Ale właśnie nie tylko mieczem czy łukiem posługiwał się, także piórem, pędzlem właściwie, parzeniem herbaty się zajmował, więc chcieliśmy pokazać takie dwa jego oblicza. Z jednej strony właśnie jako wojownika, a z drugiej jako człowieka kultury. Udało nam się zgromadzić bardzo dużo obiektów, bo blisko 600 na dwóch salach wystawienniczych. Na pierwszej możemy zobaczyć bardziej, jak ci samurajowie wyglądali, dlatego że zebraliśmy drzeworyty japońskie, które ten wizerunek samuraja przez wieki ukształtowały, ale też właśnie utrwaliły. Natomiast na drugiej sali mamy już bardziej takie obiekty materialne, związane właśnie i z tą ich sekcją militarną, ale także życiem codziennym i sztuką.
1: Ta wystawa to jest taki potężny kawał historii, tak bym to nazwała, bo tak naprawdę od samego początku przechodzimy sobie przez nią aż do współczesności tak naprawdę. Jak to wyglądało, to tworzenie tej wystawy?
5: Przygotowywaliśmy się 3 lata, bo tak też trwa praca nad wystawą czasową w naszym muzeum. Przez pierwszy rok staraliśmy się rozpoznać, jakie muzea posiadają w swoich kolekcjach zbiory japońskie. Sprawdzaliśmy, jeździliśmy i udało nam się zebrać podstawowe informacje, przede wszystkim też obejrzeć i generalnie tak ustaliliśmy sobie, że pozyskamy zbiory z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, bo to są dwa muzea, które posiadają kolekcję już z końca XIX wieku i taką najbogatszą, ale okazało się też, że inne muzea, jak na przykład w Krośnie, w Szczecinie, czy Muzeum w Warszawie, czy w Gliwicach, również posiadają ciekawe obiekty i od nich pozyskaliśmy, ale tak naprawdę najciekawsze i pierwszy raz pokazywane w Polsce to są atrybuty, jakie wypożyczono nam z Muzeum Samurajów w Berlinie i jest to, myślę, że też piękny zbiór ukazujący nie tylko jaką bronią i w czym walczyli, ale przede wszystkim na czym nam też bardzo zależało, żeby pokazać kunszt rzemieślników, no i oczywiście to, jak różniło się to uzbrojenie i zbroje japońskie.
1: To może jeszcze nieco o tych zbrojach, bo jak one w ogóle wyglądały, jak ci samurajowie, bo troszeczkę to odbiega w tym momencie, to nasze wyobrażenie, tak zakładam, od tego, jak te zbroje tak naprawdę funkcjonowały.
2: Znaczy, już na pierwszy rzut oka one są całkiem inne niż te nasze europejskie zbroje, jeżeli można sobie porównać. I one też no, ewoluowały w czasie, tak jak wszystko, bo ponieważ tutaj samurajowie, to też może być zaskoczenie dla wielu, no ich podstawowym orężem nie był na początku ten miecz katana, taka właśnie bardzo rozpropagowana przez tą popkulturę, ale nawet to nazywano drogiem łuku i miecza, ponieważ na takie sposoby walczono, czyli walczono konno za pomocą łuku, włóczni, a później ten miecz wchodził dopiero przy bliskim, bezpośrednim starciu do akcji. Wtedy te zbroje były też cięższe, ponieważ wojownicy poruszali się konno, także jeszcze koń dźwigał tą zbroję, a gdy później właśnie jakby wojownicy zeszli na ląd, czyli walczyli pieszo, te zbroje musiały być lżejsze, żeby po prostu była mobilność większa. I to też staramy się pokazać na naszej wystawie. Oczywiście nie możemy pokazać wszystkiego, bo też mamy ograniczoną przestrzeń, ale staramy się pokazać, jak ta broń, jak te zbroje też troszeczkę zmieniały się na przestrzeni dziejów. Też gdy wkroczyła broń palna, bo to też może niewiele osób sobie uświadamia, że ta broń palna była używana przez samurajów, ale ona, gdy w 1543 Portugalczycy rozbili się u wybrzeży statkiem swoim Japonii, mieli na pokładzie broń. Tą broń pozyskano. Daimyo, czyli właśnie ci możnowładcy, ci najważniejsi samurajowie, przejęli tą broń, zaczęli ją kopiować i też wprowadzili później. I to też nawet na przykładzie zbroi tam są pokazane, jak ona też zmieniała się, czyli dostosowywała się do nowych warunków walki, żeby odeprzeć jednak te kule, które no, miały trochę większą siłę niż grot włóczni. I też są podwójne na przykład kirysy, czyli te pancerze na pierś, żeby osłaniać te kule właśnie wystrzeliwane z muszkietów. Także no, staramy się pokazać, oczywiście tutaj jak koleżanki mówiły, to jest blisko 600 obiektów. Jeszcze może dodam, bo też wiele osób się pyta, jak przychodzi na wystawę, czy to są oryginały. To są oryginały, wszystkie to są oryginały, dla nas to jest oczywiste, ale my często też zapominamy, że osoby przychodzą i tak myślą, czy może to kopia, albo ktoś po prostu sobie wykonał teraz, ale to są oryginalne zabytki, wszystkie zabytki mamy praktycznie na wystawie, oprócz kilku, które można dotknąć, które też wydrukowaliśmy, żeby można było osoby, czy niedowidzące, czy też po prostu te, które no, chcą dotknąć jakiś obiekt, ale jest za szybą, żeby mogły sobie przymierzyć, zobaczyć jak wygląda z bliska, dotknąć tą fakturę, to właśnie ten kunszt tych rzemieślników, ale oryginalne blisko 600 zabytków, tutaj głównie blisko 150 właśnie z tego Berlina, dotyczące uzbrojenia, naprawdę po raz pierwszy pokazywane poza ich muzeum, poza jednostką, także naprawdę no, robią wrażenie.
1: Ta multisensoryczność tej wystawy chyba idealnie do niej pasuje, bo tak jak już Państwo wspomnieli, przeróżne rodzaje tych eksponatów są na tej wystawie, między innymi drzeworyty. I ja może do nich wrócę, bo no, jestem bardzo ciekawa, jak one przedstawiały tych samurajów i w jaki sposób to różniło się od rzeczywistości, która w tamtym czasie była.
4: No jeśli patrzymy na te drzeworyty japońskie, to przede wszystkim uderzają w nas kolory. Dlatego, że te zbroje japońskie były wykonywane z takich małych blaszek, które były pokrywane laką, a następnie wiązane kolorowymi sznurami, najpierw w rzędy, potem w większe części. Więc te zbroje też wyróżniały się właśnie mnogością tych barw, kolorów, także deseni tkanin. Także te drzeworyty oddają to bardzo dobrze. Więc przede wszystkim to, co jeszcze może nas dziwić, kiedy patrzymy na drzeworyty, to jest bardzo charakterystyczny wyraz twarzy wojowników. Zawsze niezwykle srogi, wrogi, po to, żeby właśnie odstraszyć swojego przeciwnika. No i to jest naprawdę dla nas może dziwne i niezrozumiałe, no ale tak przedstawiono tych wojowników w drzeworytach. Warto też wspomnieć o tym, że te drzeworyty, które przedstawiamy na tej pierwszej odsłonie, są autorstwa Utagały Kuniyoshiego. To był artysta, drzeworytnik, myślę, że chyba najbardziej oddający właśnie tę wojenną część życia samurajów, dlatego że pokazywał ich właśnie nie tylko w postaci takich portretów, gdzieś bardzo statycznych, ale także w trakcie walki, czyli te przedstawienia są niezwykle dynamiczne, kiedy właśnie oni zawisają gdzieś w powietrzu, trzymając miecz nad głową bądź strzelając z łuku. Także możemy też doświadczyć tego, jak to pole walki faktycznie wyglądało.
1: Mhm. Właśnie o tym polu walki mówimy i mówimy, no a skoro to nie jest tylko walka w tych samurajach, to jak wyglądało ich życie poza walką?
5: Tak naprawdę jest ta ostatnia część naszej wystawy, która można powiedzieć rozpoczyna się od wizyty w herbaciarni i poprzez tą herbaciarnię chcieliśmy właśnie wspomnieć o tym rozwoju duchowym, czyli o tych, jak kolega wspomniał, najpierw była drogi, które podejmowali wojownicy, czyli drogi łuku, droga miecza, droga walki, czyli te związane z ich takim rozwojem wojownika jako żołnierza. Natomiast też bardzo ważny był ten rozwój taki kulturalny, rozwój duchowy i między innymi podejmowali oni drogę herbaty, drogę pisma czy drogę kadzidła, o których chcemy i opowiadamy na naszej wystawie. Można sobie właśnie odpocząć na chwilę w tradycyjnej herbaciarni. Można sobie podobnie jak samurajowie trochę pomedytować przy kamiennym ogrodzie suchych krajobrazów. można też zaprojektować swój własny ogród. No i też chcemy o tym życiu takim religijnym wspomnieć, o tym synkretyzmie, który przez wieki funkcjonował w Japonii i który też się świetnie wpisywał w te wierzenia i praktyki, jakie podejmowali samurajowie. Mamy też trochę eksponatów mówiących o takim życiu codziennym, bo przecież walka, taki rozwój duchowy był istotny, ale też prowadzili właśnie takie codzienne życie, czyli o tych ubiorach, które zakładali na co dzień, ale też i o ceremonialnych kilka kamishimo pięknych mamy na naszej wystawie.
1: Wystawa Czas Samurajów jest już otwarta od 25 kwietnia i potrwa jeszcze do 27 września, więc myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy serdecznie zachęceni, żeby ją odwiedzić. Kuratorzy wystawy byli ze mną. Maciek Drewniak, Mariola Tymochowicz, Małgorzata Siedlaczek. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. No a Was zapraszam do przesłuchania całości na serwisie Spotify. Była z Wami Aleksandra Baranowska. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Z Państwem mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. No a z Wami do usłyszenia. Cześć.
4: Do widzenia.
2: Do widzenia.
5: Do widzenia.
0: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: Koma Spadacz też wpadła na antenach Gdyńskiego Radia Centrum. A my, no właśnie, godzina 17 już na naszych zegarach, więc i też pora na wydarzenia na 98.2 FM.
1: Zmiany w komunikacji miejskiej podczas Nocy Kultury. O tym za chwilę. Powiemy także o kłusowniku produkującym nielegalny alkohol oraz finansach w branży przemysłowej.
0: Przed mikrofonem Kuba Jarzyna.
1: Uczestnicy Nocy Kultury nie muszą się martwić o powrót do domu. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat. W nocy z 6 na 7 czerwca w Lublinie odbędzie się coroczny festiwal kulturalny. Z tej okazji przejazd liniami autobusowymi numer N1, N2 oraz N3 będzie bezpłatny. Dodatkowo ZDITM informuje, że nocna komunikacja miejska będzie kursować z przystanku Plac Wolności 01 i 02 z następującą częstotliwością. Od godziny 22.30 do 2.30 pasażerowie będą mogli skorzystać z przejazdu co 30 minut, z kolei pomiędzy 2.30 a 4.30 co godzinę. Chciał połączyć sprzedaż ryb z bimbrownictwem. Za kratami będzie miał dużo czasu na stworzenie biznesplanu. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
2: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach zatrzymali mieszkańca gminy Ułęż. Podczas przeszukania posesji 57-latka funkcjonariusze odnaleźli sprzęt służący do nielegalnego połowu ryb, jak chociażby siatkę typu rzutka, a także 5 żywych sumów o długości poniżej 70 cm. Warto dodać, że okazy tego gatunku we wspomnianym wymiarze są chronione na mocy obowiązujących przepisów. Co więcej, w trakcie prowadzonych czynności odkryto sprzęt mogący służyć do destylacji alkoholu. Dotychczas mężczyźnie postawiono zarzuty związane z nielegalnym połowem ryb. 57-latek przyznał się do winy. Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym grozi mu kara do nawet 2 lat pozbawienia wolności.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrosły zaległości finansowe firm przemysłowych. Pomimo ogólnego wzrostu gospodarczego Polski, sytuacja finansowa firm z branży przemysłowej jest daleka od idealnej. Zaległości podmiotów przemysłowych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów sięgają już ponad 1 mld.

0: wzrosła o 6%, a średni dług o 7%. Zadłużenie nie zależy wyłącznie od wielkości branży, ale także od wysokości marż, rosnących kosztów, terminów płatności oraz tego, czy firmy muszą mierzyć się z opóźnieniami dostaw, niedoborem surowców albo wyższymi cenami materiałów i transportu.
1: Najwyższy średni dług obarcza producentów samochodów, przyczep i naczep. Wynosi on prawie 160 tysięcy złotych. Jak dodaje wiceprezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, zadłużenie w przemyśle to bardzo złożony problem.
2: W przemyśle opóźnienia w płatnościach rzadko są odosobnionym problemem jednej firmy. Zwykle bardzo szybko przechodzą na kolejnych uczestników łańcucha dostaw. Producenta komponentów, firmę transportową, leasingową, dostawcę czy podwykonawcę. Dlatego ważny jest czas reakcji. Im dłużej przedsiębiorstwo zwleka z dochodzeniem należności, tym maleje szansa, że dłużnik ureguluje należność.
1: Z największymi kłopotami finansowymi borykają się producenci elementów metalowych, których głównym odbiorcą jest budownictwo. Ciąży na nich 1/5 wszystkich długów przemysłu, czyli 258 milionów złotych. Z problemami walczą również producenci artykułów spożywczych, firmy zajmujące się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn oraz podmioty wytwarzające wyroby z drewna.
3: Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje za naszymi oknami i przyznam, że jeszcze niewiele. 24 stopnie Celsjusza na termometrach, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1011 hektopaskali, aczkolwiek jak wskazują wszystkie znaki na niebie, czy też ostrzeżenia IMGW, no to czeka nas jeszcze burza w najbliższych godzinach. Warto dodać jeszcze, że biometr na ten moment jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Mamy prawie 5 minut po godzinie 17. Zaczynamy już ostatnią część godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony. No i jak zawsze, zaczynamy z przytupem Skillet, Awake and Alive, a później sprawdzimy sobie m.in. nowość od A Perfect Circle, Aerosmith, czy też piżamę porno. Dlatego musicie zostać z nami.

świeży, można powiedzieć, prosto z pieca kawałek od zespołu A Perfect Circle, czyli Starless, na 982 FM. Numer, który nie jest niestety zapowiedzią nowego albumu, tylko jest zapowiedzią europejskiej trasy koncertowej. No i właśnie też warto wspomnieć, że oczywiście A Perfect Circle nie ominą Polski i zagrają już niebawem, 10 czerwca w Warszawie na Torwarze, więc koncert, no, jeden z najciekawszych, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Jak wspominał Billy Howard w jednym z wywiadów, o ile większość utworów A Perfect Circle powstają miesiącami, jeżeli nie latami, no to ten po prostu przydarzał się znienacka. Zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze, jakby to powiedział właśnie Billy Howard. Więcej o A Perfect Circle możemy usłyszeć później, ale tym razem sprawdzimy sobie zespół Billy Talent, Tears into Wine.

klaseczek na antenie Akademickiego Radia Centrum. Piżama Porno, czyli twoja generacja na 982 FM. No i tam pada tekst. W nazwisku niesympatyczna ryba, to też o rybach. Przy okazji dziś 5 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb. Ciekawostka mała na dziś, ale też w ogóle z takich rzeczy ważniejszych. 5 czerwca swoje imieniny obchodzi Waleria, Walter, Bonifacy, Igor oraz Ferdynand. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Życzymy wam oczywiście miłego weekendu, no i żebyście słuchali naszej anteny jak najdłużej. Robert Palmer już teraz, czyli kawałek Addicted to Love.

0: koniec świata, drodzy słuchacze, ale tylko w świecie Kasi Linz oczywiście. 28 minut do godziny 18. Powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, dlatego też i sprawdźmy po raz ostatni przegląd informacji drogowych. I mam właściwie same dobre wieści. Jakichś wielkich korków nie napotkamy o tej porze, aczkolwiek małe problemy z przejazdem napotkacie w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Kraśnickiej i skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino. Tam możecie napotkać małe problemy, no i też mały problem napotkacie na ulicy Krochmalnej w stronę Jana Pawła II. I tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam, że jeszcze możecie wysyłać swoje informacje pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To był Green Day i Welcome to Paradise na 98.2 FM i aktualnie trwa wydarzenie, które można zdecydowanie określić jako raj dla koneserów muzyki metalowej. No i też wczoraj na scenie Mystic Festivalu zagrał zespół Ice Nine Kills i Ice Nine Kills od razu już dziś wrócili z informacją, że też powrócą do naszego kraju z kolejnym koncertem. Aczkolwiek na ten koncert będziemy musieli sobie troszeczkę poczekać, bo Amerykanie zagrają dopiero 17 marca 2027 roku w Gliwicach w Pre-Zero Arenie. A o pozostałych wydarzeniach usłyszycie już za chwilę w ramach Imprezy FM.

0: Zespół Tilt chyba próbuje przyspieszyć nasze pożegnanie. Runął już ostatni mur. Za nami, no nie, nic bardziej mylnego, bo dopiero runie za chwilę przedostatni mur. A konkretnie ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli sobie sprawdzimy najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. No i od razu przypomnę właściwie, czy też powtórzę to, co mówiłem wcześniej. No ten miesiąc jest napakowany świetnymi koncertami. No i na sam początek nasze miasto Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt 12 czerwca o godzinie 20 Lech Janerka zagra po raz ostatni w Lublinie. Lech Janerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową. Trasę, która jest takim symbolicznym zwieńczeniem jego ponad 40 lat obecności na scenie. Koncert, którego no, nie wolno przegapić, jeżeli jesteście fanami muzyki polskiej, muzyki rockowej, muzyki alternatywnej i na pewno muzyki ciekawej. Więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Jedziemy dalej, aczkolwiek wyjeżdżamy już poza granice naszego miasta. 15 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym zagra zespół Foo Fighters. Formacja, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest zespół, który no, jest uznawany za jeden z najważniejszych, największych i na pewno najbardziej popularnych w kontekście rocka alternatywnego. Kapela Dave'a Grohla przyjeżdża do naszego kraju i pewnie da naprawdę sporego czadu. Więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja jest skierowana do wszystkich słuchaczy muzyki metalowej i na pewno ciężkiej. 28 czerwca ponownie w Warszawie, aczkolwiek w klubie Progresja, odbędzie się koncert braci Cavalera, którzy powracają do Polski w ramach, no właśnie, wspominkowego, można powiedzieć. Będą grać w ramach ich koncertu krążek Chaos AD. No muzyka zdecydowanie klasyczna w kontekście oczywiście metalu, więc to jest kolejny koncert, którego nie możecie przegapić. Znowu, gorąco was zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani, żebyście i też sprawdzili stronę organizatora.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Led Zeppelin i Immigrant Song na 982 FM na pożegnanie, chociaż może nie na pożegnanie, bo my jeszcze dziś się usłyszymy po godzinie 19 w ramach jazdy próbnej. Dziś usłyszymy się w ramach zastępstwa za Kubę Pasiecznego. No i gorąco was też zachęcam, żebyście z nami zostali. Oczywiście Team Montana i zespół Leap za chwilę. Na po godzinie 18 sprawdzimy sobie wydarzenia, dawkę informacji sportowych i kulturalnych, no same informacyjne dobroci na 982 FM. Przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia już za chwilę. Na razie. We'll be right back.

0: utrudnienia w ruchu podczas Nocy Kultury. O tym za chwilę. Powiemy również o wyłudzeniach wśród seniorów oraz festiwalu Etnopogłos. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna. Kierowcy, uważajcie na zmiany w organizacji ruchu. Pasażerowie, dobrze sprawdźcie aktualny rozkład jazdy. Od dzisiejszego popołudnia ulica Królewska została całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów na czas weekendu. Z tego względu jutro, a także w nocy z soboty na niedzielę wprowadzone zostały objazdy dla komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii 5, 6, 17, 22, 23, 24, 25, 39, 52, 156, 160 i 950, a także linii N1 oraz N2. Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji w trasach przejazdu można znaleźć na stronie zdtm.lublin.eu. 69-latka została oszukana na handlu walutami. Straciła 10 tysięcy euro. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
1: W internecie czasem bardzo łatwo jest paść ofiarą oszustwa. Przekonała się o tym 69-letnia kobieta z Lublina. Seniorka natrafiła na ofertę handlu walutami. Znany broker miał zapewnić jej duży zysk. Za namową oszustów kobieta przelała na zagraniczne konta bankowe 10 tysięcy euro. Pieniądze miały zostać szybko pomnożone. 69-latka straciła wszystkie oszczędności. W momencie, gdy nie miała już pieniędzy na wpłatę, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Jak mówi oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Kamil Gołębiowski, każde internetowe ogłoszenie połączone z finansami musimy weryfikować ze szczególną ostrożnością.
2: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o gruntowne sprawdzanie i weryfikację wszelkiego rodzaju okazji inwestycyjnych. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy ktoś zapewnia nam szybkie zyski, bezpieczne zyski, bez żadnego ryzyka, to powinniśmy być bardzo ostrożni, bo takie inwestycje praktycznie nie istnieją. Zawsze inwestycje niosą ze sobą dozę ryzyka, więc powinniśmy być bardzo ostrożni, sprawdzać instytucje, które oferują nam te inwestycje, czy faktycznie są to firmy, za które się podają.
1: Sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze rozpoczęli już poszukiwania oszustów.
0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Poznaliśmy finalistów festiwalu Etnopogłos 2026. Zagrają w nim artyści z całej Polski. Etnopogłos jest częścią Jarmarku Opolskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca w Opolu Lubelskim. Wydarzenie łączy muzykę

0: się 11 projektów muzycznych z całej Polski. W bardzo różny sposób interpretują one muzykę tradycyjną, od folkowych inspiracji przez jazz i elektronikę, aż po eksperymentalne brzmienia i muzyczne rekonstrukcje.
1: Atrakcje w postaci grup rekonstrukcyjnych, które będą pokazywały, jak drzewi się żyło, mieszkało w Polsce, do tego oczywiście dobra polska strawa. Bo wszystko to jest okraszone hasłem dobre, bo staropolskie.
0: Dodaje Marek Krakowski. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Grandmother Jazz, Marta Bejma, Memento Mori Dance Club czy duet Jarzmo. Przegląd konkursowy odbędzie się na małej scenie 13 czerwca na żywo w historycznym Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Start o godzinie 10. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 26 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od tenisa. Mamy Polkę w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Nie jest to jednak Iga Świątek, a rewelacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przeszła przez turniej jak burza. Zaczynała od kwalifikacji, w których musiała wywalczyć sobie udział we French Open. Potem już we właściwej rywalizacji w drodze do finału oddała tylko jednego seta. W półfinale zwyciężyła Dianę Schneider 7-6, 6-4. Polka stała się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w wielkoszlemowym finale. W nim jej rywalką będzie wicemistrzyni olimpijska Rosjanka Mirra Andrzejewa. Początek spotkania na korcie centralnym jutro o 15. Przechodzimy do siatkówki. Reprezentantki Polski wciąż niepokonane w Lidze Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego po zwycięstwach z Belgią i Czechami dzisiaj zmierzyły się z reprezentacją Serbii. Starcie było wyjątkowo zacięte. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tiebreak. W nim Serbki miały już piłki meczowe. Biało-czerwone ostatecznie wyszły z kryzysu i wygrały mecz 3-2. Kolejne starcie w niedzielę. O godzinie 13 Polki zagrają z gospodyniami zawodów Chinkami. A na koniec sporty motorowe. Wraca Formuła 1. W ten weekend najlepsi kierowcy świata będą ścigać się na legendarnym torze w Monte Carlo. Na krętych i ciasnych ulicach Księstwa Monako oczywistym faworytem wydaje się być Mercedes, który wygrał wszystkie dotychczasowe wyścigi. Mocne może być również Ferrari, liczące, że przewagę da im dobry pakiet aerodynamiczny i mniejsza niż w innych ekipach turbina. Nie można również zapominać o świętującym swoje tysięczne Grand Prix McLarenie oraz nieobliczalnym Maxie Verstappenie, który jest zawsze w stanie pokazać znacznie więcej niż teoretycznie pozwala na to bolid. Początek Grand Prix Monaco w niedzielę o 15.
1: Akademickie Radio Centrum.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Piątkowy serwis kulturalny niezmiennie oznacza dawkę informacji o wydarzeniach zaplanowanych w Lublinie na ten weekend. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Miasto nie śpi, pan Hieronim również czuwa. Dom Książki otworzy swoje drzwi dla uczestników Nocy Kultury. Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza do wspólnego celebrowania wieczoru wypełnionego dźwiękami, sztuką i literaturą. Program wydarzenia obejmuje m.in. koncert muzyki klasycznej, klimatyczne czytanie przy świecach, książkowe warsztaty dla dzieci oraz wystawę malarską połączoną z prezentacją bursztynu wydobytego z okolic Niedźwiady na Lubelszczyźnie.
2: Noc u Hieronima to jest od wielu już lat element Nocy Kultury. Jesteśmy jednym z punktów na trasie, także Noc u Hieronima, bo jak żeby inaczej, Noc Kultury, chcemy się włączyć. Czasami zresztą czytelnicy sugerują, że to szkoda, że biblioteka tak na co dzień to się zamyka przed godziną 20, bo oni by bardzo chętnie pobyli w bibliotece w nocy. No to przynajmniej w Noc Kultury będzie taka możliwość.
1: Zaznacza Dorota Mościbrocka z działu informacji i promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się już jutro w przestrzeniach instytucji przy ulicy Narutowicza. Pierwsze atrakcje rozpoczną się o godzinie 18. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny. Na niektóre z nich obowiązują jednak zapisy. Pełny harmonogram Nocy u pana Hieronima znajduje się na stronie organizatorów.
0: Espresso kulturalne.
1: Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej Filharmonia przeniesie mieszkańców do świata kina. Publiczność spędzi wieczór w akompaniamencie filmowych utworów. Repertuar koncertów współtworzyć będą m.in. kompozycje z takich produkcji jak Titanic, Król Lew, Forrest Gump oraz Shrek. Uczestnicy usłyszą na żywo melodie ze znanych tytułów, zanurzając się w atmosferze pełnej nostalgii. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 19 w Auli Caritas przy Alei Unii Lubelskiej. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Czy powinniśmy nauczyć się płakać w tłumie? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy podczas spotkania z cyklu Pogadajmy o książkach. Gościem wydarzenia będzie Emilia Dłużewska, dziennikarka, kulturoznawczyni i psycholożka. Została finalistką Nagrody Konrada za książkę Jak płakać w miejscach publicznych, w której opisuje swoje doświadczenie z depresją i chorobą dwubiegunową. Na podstawie tej pracy Teatr imienia Juliusza Osterwy stworzył spektakl o tym samym tytule. Uczestnicy spotkania wezmą udział w dyskusji o tym, że płacz nie jest reakcją, której powinniśmy się wstydzić, a trudnych emocji nie należy tłumić. Więcej o rozmowie mówi jej prowadząca Ewa Frączek-Biłat.
3: Książka jest właściwie, można powiedzieć, hiperzabawna, co jest dosyć specyficzne, ale też oczywiście pokazuje, jak bardzo złożonym zjawiskiem jest depresja. I przez to czytają się lekko, łatwo, przyjemnie, a po lekturze nie jest się lekkim, łatwym. Tym bardziej zależy mi, żeby nie była to rozmowa taka jak w Twoim stylu czy w Zwierciadle na temat kolejnej publicznej osoby, która się deklaruje jako osoba z depresją, tylko żeby porozmawiać o tym jako zjawisku szerszym. Jak nie o diagnozie, tylko po prostu jako o pewnym komponencie współczesności, który musi znaleźć odzwierciedlenie i w książkach, i w rozmowach, i w życiu.
1: Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 11 czerwca o godzinie 18 w księgarnio-kawiarni Między Słowami. Wstęp wolny. Ostatnie spotkanie cyklu zaplanowano na 30 czerwca. Będzie to rozmowa z profesorem Jakubem Nowakiem, pisarzem i autorem powieści To przez ten wiatr, za którą został laureatem Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
0: Espresso kulturalne.
1: Prawdziwa pasja i talent nie mają ograniczeń wiekowych. O tym będzie można przekonać się podczas wydarzenia organizowanego przez Warsztaty Kultury. Centrum miasta stanie się miejscem spotkania dwóch grup seniorów, lubelskich czaderek oraz zespołu Wszystkie Strony Tańca. Kolektywy działające przy Dzielnicowym Domu Kultury Węglin zaprezentują wybrane układy choreograficzne oraz występy inspirowane cheerleadingiem ze swojego repertuaru. Pokaz taneczne Fajfy zobaczymy już jutro o godzinie 17. na placu przed Trybunałem Koronnym w Lublinie. Wstęp wolny. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Espresso Kulturalnego. W jego przygotowaniu uczestniczyły Julia Gontarz oraz Aleksandra Kozak. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Radio Centrum.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Centrum.
5: Największy lokal w mieście.
6: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
7: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18.30, a my jak co tydzień sprawdzamy, jakie wydarzenia w najbliższym czasie czekają na nas w chatce Żaka. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
6: Chatka na fali.
7: A dzisiaj rozpoczynamy od przeglądu kina francuskiego, który rozpocznie się już 16 czerwca. Opowie o tym więcej pan Piotr Kotowski, kurator linii kadr w chatce Żaka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: W takim razie przegląd kina francuskiego. Jakie filmy obejrzymy?
8: W kinie francuskim spotykamy się już tradycyjnie od 17 lat, zawsze mniej więcej o tej porze roku. I w programie też tradycyjnie znajdą się nowości z ostatniego sezonu, takie filmy, które no wzbudziły duże zainteresowanie nad Sekwaną najpierw, zarówno wśród publiczności, jak i krytyków filmowych, a teraz te filmy no powoli zaczynają docierać na polskie ekrany. Wszystkie są jeszcze przed oficjalną premierą, być może, że nie wszystkie do polskiej dystrybucji trafią ostatecznie, więc jest to szansa na bardzo świeżą dawkę francuskich filmowych nowalijek. A zaczniemy od bardzo głośnego w kinie francuskim w ostatnim sezonie tytułu. To jest Obcy, adaptacja klasycznej powieści Alberta Camusa, którą zrealizował no, jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina z Francji, François Ozon. To jest kolejna próba adaptacji tej powieści. Przed Ozonem między innymi mierzył się z nią tak wielki mistrz jak Luchino Visconti, ale nie sparaliżowało to Ozona, że będzie wchodził na tę samą ścieżkę po wielkim włoskim reżyserze. Ozon zresztą świetnie czuje się w tym kinie, jest bardzo aktywny, co roku praktycznie wypuszcza nowy film i myślę, że jego interpretacja tej powieści będzie no, czymś zaskakującym dla współczesnego odbiorcy. A w całym pakiecie następnych filmów na pierwszy plan wysuwają się bardzo niekonwencjonalne postacie. Jest to dużo oryginałów, dziwnych czasami osób, które będziemy oglądać z pewną ciekawością. A znajdą się wśród nich tacy jak imitator i naśladowca głosów, który przyjmuje dosyć egzotyczną posadę żywej poczty głosowej w filmie pod tym samym tytułem. Ma uwolnić pisarza znanego, którego zatrudnił, od odbierania telefonów od różnego rodzaju natrętów, fanów i naciągaczy. Z kolei tytułowy guru to jest trener rozwoju osobistego, który no, jest chyba bardziej manipulatorem niż dbającym o zdrowie psychofizyczne swoich podopiecznych, co doprowadza go do dosyć takich niebezpiecznych rozwiązań w kontaktach z tymi ludźmi, którzy mu zaufali, którzy traktują go rzeczywiście jak guru. Z kolei Młodsza siostra tytułowa to 17-letnia dziewczyna Fatima z algiersko-francuskiej rodziny, która no, z jednej strony jest przywiązana i wychowana w tej tradycyjnej, konserwatywnej formie życia rodzinnego, dodatkowo jeszcze pod presją zasad obowiązujących w kulturze islamskiej, ale dziewczyna ma taką żywotną potrzebę, żeby się z tego wyłamać w momencie, kiedy odkrywa, że w polu jej uczuciowego zainteresowania są jednak dziewczyny, nie chłopcy. Co oczywiście no, prowadzi do ryzyka konfliktu z najbliższym otoczeniem. Mi Amor. Tutaj mamy w roli głównej bohaterki DJ-kę, która przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie prowadzić całonocny koncert i muzyki do tańczenia. I wszystko przebiega zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy wraca do hotelowego pokoju i stwierdza, że zniknęła, nie pozostawiając śladów, jej przyjaciółka, z którą przyjechała. I teraz cała dalsza fabuła filmów koncentruje się na tym, żeby spróbować wyjaśnić zagadkę jej zniknięcia. Nowa fala amerykańskiego tym razem reżysera Richarda Linklatera jest właśnie poświęcona temu chyba najbardziej znanemu zjawisku w historii francuskiego kina. Grupa młodych pasjonatów kina, przede wszystkim krytyków filmowych skupionych koło francuskiego pisma Cahiers du Cinéma, na przełomie lat 50. i 60. zdecydowała się przejść na drugą stronę barykady, czyli stanąć za kamerą filmową, robić filmy, a nie tylko pisać o filmach. Pod motywem głównym było to, że bardzo ich denerwowało, w którą stronę zmierza francuskie kino, do takiej mieszczańskiej formy banalnych dosyć komedii, melodramatów, uciekających od problemów, którymi żyło ówczesne społeczeństwo. Jak postanowili, tak zrobili. I tam oczywiście w tym gronie rolę takiego przewodnika pełnił Jean-Luc Godard, ale obok niego właśnie w tym samym czasie startowali François Truffaut, Claude Chabrol, Louis Malle, Eric Rohmer. I właśnie o tych początkach, o tym być może najbardziej fascynującym okresie z historii francuskiego kina opowiada film amerykańskiego reżysera, który nie ukrywa swojej fascynacji filmami, które wówczas powstały. Wielki Łuk to nawiązuje do prawdziwej historii, kiedy prezydent Francji, François Mitterrand, ogłosił konkurs architektoniczny, który miałby nadać taki wyrazisty charakter nowo powstałej futurystycznej dzielnicy po drugiej stronie Sekwany, czyli La Défense. Ale przypadek sprawił, że w tym konkursie stanęło mnóstwo światowej sławy architektów, ale żaden z nich nie wygrał możliwości realizacji swojego projektu, a nikomu nieznany szerzej tajemniczy architekt z Danii, który starał się prowadzić spokojne życie gdzieś na uboczu cywilizacji, z dala od zgiełku świata, a tutaj nagle skutkiem tej wygranej stał się obiektem pożądania mediów przede wszystkim. Musiał zmierzyć się z całą tą medialną otoczką, przed którą tak starannie do tej pory się ukrywał. Oprócz tego oczywiście jego pomysł nie przypadł do gustu wszystkim, a szczególnie zawistnym kolegom architektom, którzy musieli pogodzić się z porażką w tym konkursie. I zbliżając się do końca, mamy wypadek fortepianowy. To film o kontrowersyjnej influencerce, która szokuje widzów w internecie, ale najbardziej szokuje samą siebie, kiedy stanie się ofiarą tytułowego wypadku, którego sprawcą jest fortepian. A zakończymy ten przegląd powrotem do klasyki właśnie z tego okresu nowej fali, czyli pokażemy debiut reżyserski Louis Malle'a Windą na szafot. Godny zapamiętania i z wielu powodów. Nie jest to film, który oparł się fantastycznie działaniu czasu, bo z jednej strony bardzo precyzyjnie zaadoptował na francuski rynek poetykę amerykańskiego kina noir, czyli czarnego kryminału spod znaku Chandlera chociażby. Wylansował grono nowych, przyszłych gwiazd francuskiego kina z Jean Moreau na czele. Udało mu się też namalować taki specyficzny francuski klimat Paryża poznawanego nocą. No a nad tym wszystkim jeszcze dominują dźwięki magicznej trąbki Milesa Davisa.
7: I przypomnę jeszcze, że przegląd kina francuskiego rozpoczyna się już 16 czerwca, a moim i Państwa gościem był pan Piotr Kotowski. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
6: Chatka na fali.
7: Kolejnym tematem dzisiejszej rozmowy będzie koncert plenerowy Papa Żaki, o którym więcej opowiedzą Angelika Czerwińska, przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS oraz Aleksandra Błaszczak, przewodnicząca Komisji do Spraw Współprac z Organizacjami Studenckimi. Cześć.
5: Cześć. Cześć.
7: W takim razie powiedzcie na początek, co to jest za koncert i kiedy on się odbędzie?
5: Jeśli chodzi, co to jest za koncert Papa Żaki, jest to kolejna audycja kończąca sezon studentów wraz z Chatką Żaka. Będzie on 11 czerwca od godziny 17 tutaj obok Chatki Żaka. Jeśli chodzi o osoby, które wystąpią, to
9: będzie to Bullet Haze, będzie to Don't Respond, Coca Vice, Dziewidły oraz Emichone, czyli znane zespoły studenckie, które pojawiły się z nami i na Lublinaliach, i na różnych innych imprezach studenckich.
7: Jaki jest w ogóle cel i idea organizacji takiego koncertu?
5: Chcemy na pewno wesprzeć między innymi zespoły studenckie, bo jest u nas na UMCS-ie szeroki zakres osób, które są artystycznie uzdolnione.
7: Czy znajdziemy jakieś szczegóły w mediach społecznościowych czy na stronie internetowej UMCS-u?
9: Tak, na stronie internetowej, na Facebooku oraz na Instagramie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów będą informacje o wydarzeniu.
5: Wraz oczywiście z mediami Chatki Żaka i ze stroną internetową. Tam będzie można znaleźć więcej informacji dotyczących, o której będą konkretne zespoły grały i o której godzinie.
7: W takim razie my również dołączamy się do zaproszenia i odsyłamy do strony internetowej i mediów społecznościowych. A moimi Państwa gośćmi były Angelika Czerwińska i Aleksandra Błaszczak. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.
9: Dzięki.
6: Chatka na fali.
4: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Chatka na fali.
1: Pozostajemy w klimacie koncertu plenerowego Papa Żaki, bo właśnie na tym koncercie usłyszymy zespół Don't Respond, którego przedstawiciele są już ze mną w studiu, a jest to Wiktoria Miąsek i Kacper Matras. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Na sam początek opowiedzcie o swojej muzyce.
2: My mówimy, że jest to jeden wielki chaos, tak naprawdę, który powstaje w garażu. Już trochę mówiliśmy o tym. No, nasze piosenki powstają w taki sposób, że tak naprawdę Kacper na przykład coś zagra na gitarze, reszta zespołu coś do tego dogra, ja zafreestyluję jakiś tekst, napiszemy, zrobimy, no i tak powstaje piosenka. Ty może powiedz więcej jako producent nasz wstępny.
3: No to tak, często piosenki właśnie powstają na naszych próbach w garażu, co jest całkiem normalne, robimy próby w garażu, więc no, piosenki też tam powstają. Ale mimo tego, że często no, nasze piosenki przez widownię nazywane są garaż rockiem albo no, po prostu rockiem, nie klasyfikowałbym ich w tych dziedzinach, gdyż wiele piosenek, jakie produkujemy poza naszą salą prób zwaną garażem, jest robiona też właśnie na podstawie brzmień na przykład elektronicznych, brzmień bardziej czasem jazzowych, czasem wchodzimy bardziej w ostre, metalowe brzmienia. Ale no, na ten moment właśnie na koncertach jeszcze nie rozwinęliśmy swojego pełnego potencjału, a to, co do tej pory słyszeliśmy, może być nazwane w pewien sposób przedsmakiem naszego pełnego brzmienia.
1: To zdradźcie teraz trochę, co usłyszymy podczas koncertu.
2: No to właśnie podczas koncertu zaprezentujemy nasze kawałki, które już mam nadzieję, że część ludzi kojarzy, miało szansę usłyszeć też tutaj w sumie w chatce na scenie ad hoc. No więc jakby stały repertuar trochę, dlatego że właśnie teraz niedługo będziemy wypuszczać płytę z tymi piosenkami. Z panem Adamem Drachtem mogę zdradzić, pozdrawiamy serdecznie, jeżeli będzie słuchał. No i tutaj właśnie będziemy na tym koncercie grać nasze kawałki, które chcemy umieścić na właśnie pierwszej płycie, czyli te flagowe, jakiś maluch na zdjęciach, czyli piosenka dla publiczności. No ale też pracujemy teraz, żeby zagrać trochę coverów, żeby jakby też się publika mogła pobawić trochę z nami. Nie tylko my, ale oni też, żeby mogli pośpiewać dla nas, a nie my tylko dla nich i żeby się wspólnie po prostu pożegnać. No bo tak jest koncept tego koncertu przecież, więc w sumie tak.
3: Jednak mimo wszystko myślę, że warto wspomnieć, że parę dni przed koncertem na pożegnaniu Żaków występujemy na Nocy Kultury, gdzie możemy dać taki mały spoiler, pojawi się nasza nowa piosenka, która będzie miała premierę właśnie w tym dniu.
2: Dokładnie tak i pojawi się na drugim albumie, na którym będzie już większy potencjał. No a potem jeszcze 12 możecie się z nami zobaczyć pod zamkiem, jeśli ktoś będzie chętny, to również gramy.
1: Oczywiście na wszystkie te koncerty zapraszamy, aktualnie szczególnie na najbliższy, czyli koncert plenerowy Papa Żaki, a ze mną w studiu byli Wiktoria Miąsek i Kacper Matras. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo, cześć.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Chatka na fali.
1: Na koncercie plenerowym Papa Żaki usłyszymy także zespół Emichon, a ze mną w studiu są już Valentin Simonow i Jehor Andruszczenko. Cześć.
4: Cześć.
5: Hejka.
1: I opowiedzcie na początek o muzyce, którą tworzycie.
5: Kto z nas będzie opowiadał o tym?
4: Ja mogę.
5: Okej, dawaj.
4: No, tworzymy bardziej tylko metalową muzykę, która powiedzmy jest takim połączeniem różnych starych, można tak powiedzieć, gatunków z lat 2000. No i staramy się dołączyć tam różne inne rzeczy, takie jak na przykład elementy jakiejś muzyki czasami progresywnej, pracować z wokalami tak bardziej, żeby dobrze grali, bo mamy wokal taki przesterowany, powiedzmy, i czysty, i to jest taki kontrast.
5: No, a jeszcze ogólnie w rzeczywistości gramy takie połączenia metalcore'u i post-hardcore'u, bym tak powiedział, żeby tak mówić rzeczywistości, no to tak, koniec.
1: to powiedzcie jeszcze, zdradźcie taki mały rąbek tajemnicy, co usłyszymy podczas koncertu.
5: Będą fajne rzeczy, bo mamy Spotify'a i tam mamy parę piosenek, ale na tym koncercie, który będzie, zagramy piosenkę, która wkrótce będzie na wszystkich platformach, na wszystkich stronach, Spotify, YouTube Music, Instagram, tak? Nazywa się, jak ona nazywa?
4: 34.
5: No właśnie, tak, to taki 5-minutowy kawałek, bardzo fajny, naprawdę. I to na koncercie go zagramy, na 100%.
1: To jeszcze zapytam, jak tworzycie muzykę, czym się najbardziej inspirujecie? A może kim?
5: Zacznijmy od Jehora, bo tworzy od początku on.
4: No, bardziej najpierw jakimiś takimi z życia, życiami, po prostu jakimiś emocjami, tam, wydarzeniami i tak dalej. I jeżeli chodzi dokładnie o muzykę, to tutaj wszystko się bardzo różni, bo no, ciężko, znaleźć jakiś na przykład jedny zespół, to bardziej jakaś ilość tych zespołów i no, coś takiego.
5: Mogę powiedzieć tak, że kiedy Jehor tworzy najpierw instrumental jakiś, to jak on mówi, to dalej zaczyna się praca z wokalami, to jest to bardzo ważny temat. I wtedy zaczyna się praca ważna bardzo dla mnie i to, w jaki sposób ja to tworzę, to nie będzie jakąś tajemnicą czy coś tam innego, to bardziej tak, że to po prostu suma wszystkich kawałków, co słyszałem wcześniej, wszystkie te emocje, co przeżyłem w życiu, tą lirykę, co piszę, tak? Tak, prawidłowo, okej. Tą lirykę, co piszę, nie używam sztucznej inteligencji, 100%, naprawdę. Tak, tworzę to wszystko samodzielnie, przez swoje emocje, jakieś wydarzenia, co były w moim życiu. I no i tak dalej, naprawdę. I to zajmuje trochę czasu, naprawdę.
1: I oczywiście zespół Emichon usłyszymy podczas koncertu Papażaki, a ze mną w studiu byli Walentin Simonow i Jehor Andruszczenko. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo. Również.
0: Chatka na fali.
1: A my przenosimy się teraz w świat podróży, a ze mną w studiu jest już Joanna Podlodowska, prelegentka i podróżniczka, którą usłyszymy podczas najbliższego wydarzenia Przez Świat, spotkania z podróżą. Cześć.
6: Hej, hej, witam wszystkich.
1: Opowiedz proszę, co uczestnicy usłyszą od ciebie podczas spotkania.
6: No, podzielę się spełnieniem swojego marzenia, czyli właśnie tą podróżą do Wietnamu. W zasadzie pierwszy raz tak daleko od domu zawędrowałam, spełniając to swoje marzenie. Opowiem o wszystkim, czego tam doświadczyłam. Wszystkim, co mnie zainspirowało. Zaczynając od ludzi, po miejsca, które zobaczyłam, te miasta i oczywiście tą przyrodę, która jest, no, zapierająca dech w piersiach.
1: A jakbyś miała teraz wymienić taką jedną rzecz, która najbardziej cię urzekła w Wietnamie?
6: A to jest trudne pytanie.
1: Tak trochę jakbyś uchyliła rąbka tajemnicy właśnie, co usłyszymy.
6: Myślę, że ludzie. Ludzie to jest to, co mnie, ta społeczność, którą tam tworzą Wietnamczycy. Tak, to jest, to doświadczenie, tego się nie zapomina. No ale oczywiście krajobrazy. Tak, i te wszystkie cuda wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, no jest naprawdę o czym mówić. No i oczywiście kuchnia, o tym też trudno zapomnieć. No, mnóstwo tematów. Naprawdę Wietnam zaskoczył mnie pozytywnie, praktycznie pod każdym względem, nawet takiego zaawansowania technologicznego. Także będzie o czym mówić i mam nadzieję, że zainspiruje kolejnych podróżników do odwiedzenia tamtej części świata.
1: A zanim jeszcze wyruszyłaś w tę podróż, to co cię właśnie przyciągało do Wietnamu? Dlaczego właśnie Wietnam?
6: O Wietnamie więcej zaczęłam czytać, pisząc swoją pracę magisterską, bo pisałam o wojnach hybrydowych. I wtedy właśnie sporo czytałam o Wietnamie i oglądałam właśnie dużo materiału na YouTubie. I pamiętam, że niesamowicie ten kraj mnie zainspirował. I wtedy to się zrodziło, więc no wiele lat temu. I ta myśl gdzieś tak chodziła mi po głowie, od czasu do czasu wracała bardzo intensywnie. I w momencie, kiedy... No cóż, udało mi się znaleźć bardzo tanie bilety, plus dostałam urlop. Oczywiście to było bardzo ważne w tym wszystkim. Uzyskałam ten urlop w takim nietypowym czasie. No stwierdziłam, że skoro wiatry sprzyjają, to jest ten moment, tak.
1: I na koniec zapytam, kiedy odbędzie się spotkanie?
6: Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:30 w małej sali widowiskowej Chatki Żaka 16 czerwca we wtorek.
1: W takim razie zapraszamy już na najbliższe spotkanie przez świat, spotkanie z podróżą, a ze mną w studiu była Joanna Podlodowska. Dziękuję bardzo.
6: Dzięki.
0: Chatka na fali.
1: Na sam koniec dzisiaj będzie o premierze kolejnego spektaklu Teatru Tańca Zmysłu, To nie ona, o którym więcej opowie Adrianna Sawczak, choreografka Teatru Tańca Zmysłu oraz jego założycielka. Cześć.
7: Cześć, witam.
1: O czym będzie opowiadał spektakl?
7: Spektakl to jest taka próba ukazania procesu budowania kobiecej tożsamości w kontekście jej seksualności i sensualności. Pokazujemy trochę jak społeczeństwo, schematy, tradycje mają wpływ na to poczucie seksualności i sensualności. Może też trochę pokazujemy, czego te kobiety czasem chciałyby, co idzie trochę w sprzeczności z tymi schematami. No i generalnie jest to spektakl o drodze szukania siebie w tym wszystkim.
1: Skąd pomysł na stworzenie takiego spektaklu?
7: Bardzo dużo rozmawiałyśmy i zainspirowałyśmy się rewolucją seksualną w latach 60. i zastanawiałyśmy się, jak by to pokazać, nie odnosząc się bezpośrednio do konkretnych historycznych wydarzeń, ale jednak wydaje się nam, że ten temat nadal jest aktualny, nadal jest to dla kobiet jakaś droga, jakiś proces. Zmieniły się czasy, zmieniły się trochę struktury, zmieniła się forma tych poszukiwań, natomiast nadal to nie jest proces dokończony. I chcemy opowiedzieć o tym z naszej perspektywy, z naszych interpretacji, wizji, odczuć i doświadczeń.
1: Jak wygląda tworzenie i przygotowywanie takiego spektaklu?
7: No na pewno przy takiej tematyce to jest bardzo, bardzo żmudny proces, może nie pod samym kątem pracy takiej czysto choreograficznej, ale naprawdę tutaj wszystko musi być przemyślane. Czasem zastanawiamy się nad jednym gestem bardzo długo. Czasem zastanawiamy się, czy sposób spojrzenia, podania ręki jakby jest naprawdę tym, o czym chcemy opowiedzieć. Bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby tego tematu nie spłaszczać, żeby nie pokazywać go w taki oczywisty sposób, bo też no, nasz teatr, grupa składa się z tancerek, z kobiet, więc też rozmawiamy o tym, jaka jest nasza perspektywa w tym wszystkim. A wiadomo, że ile kobiet, tyle wizji i opinii. I staramy się jakoś to wypośrodkować, połączyć, pokazać w tym wszystkim z jednej strony indywidualizm, a z drugiej strony jakiś szeroki temat wspólny wszystkim kobietom.
1: I kiedy odbędzie się premiera?
7: Premiera odbędzie się 13 czerwca w sobotę, oczywiście na sali widowiskowej w Chatce Żaka o godzinie 19. Zostało już mniej niż 3 tygodnie, więc my jesteśmy w ostrym procesie pracy, a wszystkich oczywiście zapraszamy na wydarzenie. Tam jest pełen opis spektaklu i wszystkie informacje odnośnie biletów, godziny.
1: I my oczywiście dołączamy się do zaproszenia i do śledzenia szczegółów, a moim i Państwa gościem była Adrianna Sawczak. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
1: I to już wszystko na dzisiaj, a na następną Chatkę na Fali zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Do usłyszenia.
0: Wskakujcie na jazdę próbną w Akademickim Radiu Centrum.

Chyba można już powiedzieć dobry wieczór. 4 minuty po godzinie 19 i tradycyjnie, jak zawsze, o tej porze zaczynamy jazdę próbną na antenie Akademickiego Radia Centrum, aczkolwiek nasi regularni słuchacze już mogą zauważyć małą zmianę. Zmianę w prowadzącym, bo jak zawsze, czy też zwykle mogliście usłyszeć Kubę Pasiecznego, no to tym razem też będzie Kuba, ale Gryz. Więc jeszcze raz witam wszystkich naszych słuchaczy. Kuba Pasieczny oczywiście, no jego opatrzność czuwa nad naszą dzisiejszą audycją i w sumie propozycja muzyczna będzie taka bardzo kubowa, muszę przyznać. Drodzy słuchacze, no zaczynamy dziś od metalowego łojenia i to można też dodać, że do powrotu do klasyki. Na sam początek wyruszamy w stronę Germanii, czyli zespół Accept. Accept, czyli formacja, która już szykuje się do celebracji 50-lecia ich działalności na scenie. No i z tej okazji szykują się do premiery ich nowego projektu pod tytułem Teutonic Titans 1976-2026. Premiera zaplanowana na 4 września. Za muzykę odpowiada gitarzysta formacji, czyli Wolf Hoffmann. No i cały zamysł tego projektu, jak sama nazwa wskazuje, to powrót do przeszłości, próba jeszcze raz sprawdzenia dziedzictwa zespołu Accept i nagrania go na nowo, aczkolwiek w sposób nietypowy, bo Wolf Hoffmann wpadł na pomysł, że w ramach tego projektu na 50-lecie zaprosi aż 50 gości. No i za nami pierwszy singiel promujący ten projekt, czyli numer pod tytułem Fast as a Shark, który w oryginale mogliśmy usłyszeć jeszcze w 1982 roku. No i jak moglibyśmy też usłyszeć, no mogliśmy też sprawdzić prawdziwą metalową śmietankę, jeżeli chodzi o ten kawałek, bo w ramach tego utworu zagrali Phil Anselmo, Billy Sheehan, Kirk Hammett oraz Mickey D, więc muzycy takich zespołów jak Pantera, Metallica, Scorpions, no mówimy tutaj o prawdziwych tuzach muzyki metalowej. No i też warto zauważyć to niezwykle ciekawe intro, jak wspominał Hoffman. Nagranie tego kawałka na nowo sprawiło mu niezwykłą frajdę, no bo też pozwolił sobie nagrać intro, które nawiązywało do stylu umpa, czyli do tradycyjnej bawarskiej muzyki ludowej. Niezwykle ciekawa propozycja. Przypominam, premiera 4 września, ale oprócz wspomnianych jeszcze postaci usłyszycie również w ramach tego projektu m.in. Roba Halforda, więc i prawdziwe, no można powiedzieć, gwiazdy muzyki metalowej. Celebracja nie tylko muzyki Accept, ale i generalnie metalu. I w klimatach metalowych zostajemy, ale zdecydowanie w nawiązujących do Sludge'u. Zespół Mastodon za chwilę się pojawi z ich najnowszym singlem, czyli Your Ghost Again. Kawałek, który też i jest zapowiedzią ich nadchodzącego 9 albumu studyjnego, na który musimy już sobie, na który już teraz sobie trochę czekamy, bo ich ostatni krążek, czyli Hushed and Grim, miał premierę w 2021 roku. Nowy numer jest nowym etapem w historii zespołu, bo muzycy nagrali go już bez gitarzysty i współzałożyciela formacji, czyli bez Brenta Hintza, który w ubiegłym roku tragicznie zginął w wypadku motocyklowym. No i ten nowy singiel, jak można się domyślić, ma bardzo osobisty charakter. Zespół traktuje go jako taki bezpośredni hołd dla zmarłego muzyka. Natomiast perkusista i wokalista, czyli Brandylor, wskazuje na inspiracje związane z powrotem do znajomych miejsc. W takich chwilach łatwo odnieść wrażenie, że zmarła osoba nadal tam jest. Jakby pojawiała się na moment, tak mówi muzyk. Muzycznie natomiast, jeżeli chodzi o Your Ghost Again, no to mamy tutaj do czynienia z powrotem do przeszłości, do ciężkich, sludge'owych riffów inspirowanych wczesnymi utworami Mastodona. No więc, drodzy słuchacze, nic mi nie pozostaje innego do dodania, niż po prostu zapnijcie pasy. Your Ghost Again, Mastodon, już teraz.

A za nami nowy kawałek od Szwedów z zespołu Avatar, czyli Crying Fire w wjeździe próbnej. No i też Szwedzi podchodzą do wydawania swoich najlepszych utworów w sposób dosyć nietuzinkowy. No bo większość formacji wydaje swoje najlepsze kawałki w ramach singli promujących nowy album. No to tym razem była sytuacja kompletnie odwrotna. Crying Fire to numer, który został wydany już rok po premierze ich ostatniego albumu Don't Go in the Forest, aczkolwiek nie mówimy tutaj o żadnym odrzucie, ani o żadnej stronie B. Jak mówi wokalista Johannes Ekström, kawałek ten został po prostu przechowany w szufladce, no i muzycy uznali, że wydadzą go w odpowiednim momencie. No i ten moment właśnie nastąpił. Crying Fire, jak ty również wspomina, to numer dla nich wyjątkowy. Nagrany i napisany w ramach sesji właśnie nagraniowych do ich ostatniego albumu Don't Go in the Forest, aczkolwiek gdy podjęli się przygotowania listy utworów tego albumu, to zadali sobie pytanie: a co gdybyśmy sobie przechowali ten utwór na później? Co gdybyśmy ten brylant przechowali właśnie na późniejszy czas? No i ten efekt poznaliśmy sobie przed chwilą. Kawałek, który, jak wokalista wspomina, jest nieustanną burzą emocji, stylistycznie i muzycznie nawiązująca oczywiście do klimatów z ich ostatniego krążka. Jedziemy dalej z nowościami i to rzeczywiście już teraz nowościami singlowymi. Zespół Deep Purple ponownie w ramach jazdy próbnej. Mówimy tutaj o numerze Diablo. Diablo promuje oczywiście ich kolejny album pod tytułem Splat, którego premiera jest zaplanowana na 3 lipca. Drugi singiel, który muzycznie nawiązuje w sumie do tego, co mogliśmy usłyszeć w ramach Arrogant Boy, czyli powrotu do przeszłości, powrotu do klasyki z lat 70. formacji Deep Purple. Frontman zespołu, czyli Ian Gillan, wyjaśnia, że Diablo to kawałek, którego takim głównym motywem jest, może inaczej powiem, znacie takie hasło może, jak kto nie ryzykuje, ten się nie bawi? No właśnie, Diablo jest o tym. To numer o podejmowaniu ryzyka i wychodzeniu poza utarte schematy. Jak podkreśla, czasem warto skręcić w nieznaną drogę i zrobić coś, co na zawsze pozostanie w pamięci.

Drodzy słuchacze, po przesłuchaniu tego numeru absolutnie nie mam pojęcia, w jakich ramach stylistycznych utrzyma się najnowszy album zespołu Muse, czyli The Wow Signal, premiera 26 czerwca, a przed chwilą przesłuchaliśmy sobie ich ostatni singiel, czyli Night Shift Superstar. A skąd w ogóle ta niewiedza? No bo gdybyśmy tak sobie sprawdzili ich poprzednie single, na przykład Hexagons, no to ten numer był powrotem do wczesnego brzmienia Muse, ale na przykład takie Unraveling to był kawałek, który stawiał kolokwialnie mówiąc na pompę, na rozbudowane aranżacje, kompozycje, no na rozmach taki bardzo filmowy. No to w wypadku Night Shift Superstar mamy do czynienia z muzyką elektroniczną i to taką czystą elektroniką, która w moim przekonaniu no czerpie garściami z francuskiej sceny elektronicznej, z zespołu Justice albo z zespołu Daft Punk i to w tym bardzo wczesnym wydaniu. Niezwykle ciekawie się szykuje nam nowa premiera od zespołu Muse. No czekam naprawdę i trzymam kciuki, że to będzie jeden z najlepszych i też najbardziej eklektycznych krążków tego roku. Muzyka eklektyczna, trochę dziwna i specyficzna jak na naszą audycję, za nami, a przed nami można powiedzieć, że powrót do klasyki. Zespół Europe pochwalił się i nowym singlem pod tytułem The Cult of Ignorance. W ramach tego utworu przygotowano nawet teledysk, no, w którym podobnie jak w wypadku zespołu Accept, no, pojawia się prawdziwa śmietanka, jeżeli chodzi o muzykę, ale w tym wypadku nie tylko metalową, na przykład Tobias Forge z zespołu Ghost pojawia się w tym teledysku, jak i również muzycy z zespołu The Hives. Za produkcję tego kawałka odpowiada producent Tom Dalgetty, który też czynił i pracował z takimi zespołami jak Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult czy też Opeth. Warto powiedzieć o tym również, że premiera ich najnowszego krążka, czyli Calm This Madness, została zaplanowana na 25 września. Więc, drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie, co Europe dla nas ugotowali w jeździe próbnej.

dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. Jakub Gry z tej strony, to jest audycja Jazda Próbna na antenie akademickiego Radia Centrum i to, no, można powiedzieć, do tego półmetka dobiliśmy w klimatach klasyki, indie, rocka, bo na pewno do tej kategorii może zaliczyć się zespół Modest Mouse, których przesłuchaliśmy sobie ich dziś z okazji ich też premiery najnowszego krążka An Eraser and the Maze, premiera już dziś ósmego albumu tej formacji. Projekt, który początkowo miał funkcjonować jako epka pobocznego projektu wokalisty i lidera zespołu, czyli Isaaca Brocka, z czasem jednak ten projekt rozrósł się jednak do pełnoprawnego właśnie ósmego albumu Modest Mouse. O tym albumie mówi też i artysta, dlaczego tak w ogóle do tego doszło. No jak mówi, w tym przypadku wyłączyłem filtr i po prostu pozwoliłem, żeby wszystko działo się samo, więc wszystko wskazuje na to, że Isaac Brock wpadł w tak zwany strumień świadomości. An Eraser and a Maze, premiera już dziś, generalnie album na pewno warty przesłuchania, jeżeli jesteście ogromnymi fanami muzyki indie rockowej i trochę też elementów neopsychodelicznych. Ale my jedziemy dalej z numerem, który powstał, tak szczerze powiedziawszy, 10 lat temu, aczkolwiek tym razem przesłuchamy sobie go w nowym wydaniu, bo właśnie równo 10 lat temu Islandczycy z zespołu Kaleo wydali swój album AB. No i właśnie w tym roku planują wydanie wersji deluxe tego krążka i też z tej okazji nagrali, można powiedzieć, reinterpretację nagrodzonego do Grammy kawałka No Good. I to numer, który zdecydowanie jest bardziej szorstki, jest bardziej bluesowy, jest bardziej bagnisty w porównaniu do oryginału. Tak mówi frontman zespołu, czyli JJ Julius Sun. Jest to jeden z 8 specjalnych utworów bonusowych w ramach właśnie tej nowej wersji tego krążka, więc możemy sobie sprawdzić kawałek Still No Good.

dla każdego trochę gotyku. Zespół Moonspell za nami z ich ostatnim singlem, czyli Cross Your Heart, numer, który też promuje ich zbliżający się album pod tytułem Far From God, premiera 3 lipca. Wydaje mi się, że kto zna twórczość Portugalczyków, ten nie powinien być rozczarowany tym kawałkiem. Cross Your Heart, czyli numer, który kieruje uwagę ku niekończącym się drogom, które nas łączą i jednocześnie dzielą. To czytamy. To numer, który łączy klimaty klasyczne tego zespołu z nowoczesnym i ostrzejszym brzmieniem. No i się to rozwija, rozwija się to taki klimat bardzo mroczny, melancholijny. No i wszystko to jest napędzane sporą dawką emocji. No i też napędzane jest posępną melodią, ciężkimi riffami, no i też tą emocjonalną głębią. Cross Your Heart to oczywiście jest okraszony numer wokalem Fernando Ribeiro, który też jest, no i też ten numer jest taką refleksją nad śmiertelnością, pamięcią oraz kruchością życia spędzonego w ciągłym ruchu. Aż mi zabrakło głosu. No numer nieprawdopodobnie dobry. Przypominam, premiera ich nowego albumu szykuje się na 3 lipca. Jest na pewno na co czekać, jeżeli lubicie metal gotycki, a za chwilę sprawdzimy sobie brzmienia, które nawiązują do takiego nurtu jak post-punk revival, aczkolwiek nawiązującego w szczególności do nowej fali. Mówimy tutaj o zespole z Australii, czyli Radio Free Alice, formacji, która wydała swój ostatni, najnowszy singiel pod tytułem Lunch Money. Numer o, no właśnie, powrót ponownie do przeszłości, powrót do rozmyśleń o byłych relacjach i spekulacji nad tym, jak wygląda życie byłego partnera. Ciekawa jest historia swoją drogą powstania tego numeru, bo spora część tej piosenki została napisana podczas losowej próby dźwięku. Może sprawdźmy sobie to. Lunch Money już teraz w Jeździe Probnej.

gdyby tak cofnąć się w czasie o te, powiedzmy, 26 lat i powiedzieć komuś, że Weezer w tym roku będzie szykował się do wydania swojego już 16 albumu, no to na pewno ta osoba by w to nie uwierzyła. Weterani kalifornijskiego rocka alternatywnego powracają po dłuższej przerwie z nowym albumem. No i mam wrażenie, że artyści chyba obejrzeli taki film jak Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, no i też wzięli do serca słynny cytat: obsypać go złotem, bo ich najnowszy album nazywa się The Gold Album i jego premiera została zaplanowana na 21 sierpnia. Za nami numer, który promuje właśnie ten krążek pod tytułem We Might As Well Be Strangers. Kawałek napisany i nagrany w kooperacji razem z Carly Hartman i z zespołem Wednesday. Czekamy na zdecydowanie na ten album. No, zdecydowanie też jest to zespół, który trzeba sprawdzać, jeżeli jesteście zwolennikami muzyki alternatywnej. No ale drodzy słuchacze, będziemy już powoli kończyć dzisiejszą jazdę próbną. Na pożegnanie zostaję was z utworem premierowym, można powiedzieć, bo zespół Evanescence wydał dziś swój najnowszy album pod tytułem Sanctuary i sprawdzimy sobie na pożegnanie też numer Tell Me When You've Had Enough. A z mojej strony to już tyle. Jakub Gres był z tej strony. Do usłyszenia. No może za tydzień to już nie, bo pewnie wróci Kuba Pasieczny. No ale i tak, życzę wam już miłego weekendu. Na razie.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo. Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20. Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
1: Dobry wieczór, nawet jeśli jest jeszcze jasno. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska i czerwiec w darmowym bilecie otworzymy sobie koncertem Judas Priest. Bardzo energetycznym i idealnym na lato. A dlaczego? Będzie to występ zarejestrowany na iście letniej formie, czyli festiwalu, konkretniej festiwalu Wacken Opener w 2015 roku w Niemczech. Judas Priest byli na nim podczas swojej trasy Redeemer of the Souls i zarejestrowali ten koncert na płycie Battlecry, gdzie do CDK dołączyli również DVD, więc można ten koncert również zobaczyć. A ciekawostka jest jeszcze taka, że na wersji wideo mamy dodatkowe utwory, także zdecydowanie warto. I my w radiu oczywiście mamy tylko fonię, nie wizję, ale dla tak dobrego koncertu no nie jest to żadna ujma. Życzę miłego słuchania.

yeah!

What do you want to hear? What?

Za nami koncert Judas Priest z Wacken Opener z 2015 roku, który zarejestrowano na płycie Battlecry. I myślę, że wszyscy dobrze się bawiliśmy podczas tej audycji. Ja nie mogę wyjść z podziwu dla wszystkich muzyków, zwłaszcza Roba Halforda, którzy mimo dojrzałego wieku są do tej pory w tak dobrej formie. No to oczywiście mieliśmy próbkę sprzed 10 lat, ale wierzę opinią fanów, którzy wychodzą z koncertów zadowoleni. No a do tego Judas Priest zapowiedzieli niedawno na przyszły rok kolejny album. Zacieram już rączki, nie wiem jak wy, nie tylko na ten nowy krążek, ale i kolejny darmowy bilet, który pojawi się oczywiście za tydzień o 20:00. Zapraszam na niego serdecznie, a z wami była Gabriela Wolińska. Do usłyszenia. Ja!

Ciekawy jestem, ile osób obstawiało, że dziś ze względu na długi weekend lista przebojów się nie odbędzie. Okazuje się, że jednak jest i ma się bardzo dobrze, także takie pozytywne zaskoczenie na sam początek naszego programu. Gram dla Was, którzy dziś mają wolne, a przede wszystkim dla tych, którzy dziś również muszą być w pracy. Niezależnie gdzie jesteście, niech te kolejne 2 godziny umilą Wam czas, dlatego nie przedłużając, zaczynamy listę przebojów w Radiu Centrum.

Za nami grupa Europe i ich świeży kawałek One on One. Dajcie znać, czy tak samo udany jak ich Final Countdown lub Superstitious na stronie centrum.fm/lista.

Przed nami bardzo energiczny kawałek debiutanckiej grupy Fitbull pod tytułem Corrupt. Tym samym zapewniam was, że lista przebojów w Radiu Centrum nie jest korumpowana. Tutaj liczy się każdy głos i to wy decydujecie, co się na niej pojawi.

Rock and Roll otworzyło nam drugą i ostatnią na dziś godzinę listy przebojów. Kontynuujemy naszą muzyczną przygodę z nieśmiertelnym Human od The Killers.

Crowded House i Don't Dream It's Over w poprzedniej edycji pojawił się po raz pierwszy, tymczasem zajmuje obecnie solidne miejsce numer 8.

Tu wciąż szuka swojej pozycji na liście przebojów. Tym razem osiąga miejsce piąte, a Tears for Fears z Shout zajmuje jedno oczko wyżej.

Love is a Long Road od Tom Petty wspina się na miejsce drugie, a na miejscu pierwszym po raz kolejny niepokonany Queens of the Stone Age i I Sat by the Ocean. Gratulujemy ponownie i ponownie się również słyszymy za tydzień z nową porcją muzyki zaproponowaną przez Was na stronie centrum.fm/lista. Zachęcam do aktywnego udziału, ponieważ sezon powoli się kończy. Dziękuję za dzisiejsze wydanie. Alex Dreyer, do usłyszenia!

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.